Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc. To czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ale przyznaj, Asia,
1: że
0: on chyba brzmi na takiego, co śpi bez piżamy, nie?
1: Nigdy się nad tym nie zastanawiałam.
0: Czas się zastanowić.
1: Przeciwieństwie do ciebie.
0: Potem już będzie za późno, bo się przebierze, pójdzie do roboty i się skończy takie granie w piżamie. Granie w piżamie, jak to ładnie brzmi. Wiktor Waligura na poranku RMF Max, Asia, Irek również. Jesteśmy po to, by wtorek był super.

0: Let's go!
1: Gramy mundialowo na sportowo. Daj, daj, Burna Boy i Shakira w RMF Max.
2: A skoro już mundial, to dzisiaj wieczorem o 21:00 Francja-Senegal. Taki mecz będzie rozgrywany.
1: Francja-Senegal?
2: Francja-Senegal.
1: To połowa Francji nie wie, komu kibicować.

0: informacje z regionu za chwilę o 6:00 tu w RMF Max. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
1: Matty Cash, nasz piłkarz nożny polski, zrobił sobie nowe włosy, zadbał o swoje zakola i doszczepił sobie to, co tam brakowało.
0: Żadne zakola, po prostu wreszcie zaczął słuchać trenera. Trener mu mówił, żeby tam pokrył dokładnie na skrzydle te wszystkie luki, braki i fryzura fresh u Mattiego Cash.
2: Słuchajcie, RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Pora sprawdzić, co słychać w mieście i okolicach. Zapraszam na Flash. Dramatyczne chwile na weselu w Woli Cieklińskiej zakończyły się happy endem dzięki błyskawicznej reakcji gości. Gdy u jednego z uczestników zabawy doszło do zatrzymania krążenia, świadkowie od razu ruszyli z reanimacją i pobiegli do pobliskiej remizy po defibrylator AED. Tam na szczęście był już strażak, który natychmiast przejął akcję i użył sprzętu, przywracając mężczyźnie czynności życiowe jeszcze przed przyjazdem karetki. Druhowie przypominają, że w takich sytuacjach liczy się każda sekunda, a odwaga i dostęp do defibrylatora po prostu ratują życie.
3: To jest RMF Max Krosno.
2: A teraz w RMF Max zastanawiamy się, jakie kroki podejmie gabinet Donalda Tuska, by ratować bieszczadzką branżę turystyczną. W Bieszczadzkim Parku Narodowym drastycznie spadła liczba odwiedzających. Wszystko przez strach przed coraz częściej spotykanymi na szlakach niedźwiedziami. Co rząd zamierza zrobić w tej sprawie?
4: W tej chwili rozwiązaniem jest jedynie bon turystyczny, który Ministerstwo Sportu i Turystyki zamierza rozszerzyć o kilka województw, w tym właśnie o Podkarpacie. Jak się dowiedziałem, sytuacja nie jest w tej chwili aż tak poważna, ponieważ według ostatnich danych odwoływanie rezerwacji zdarza się sporadycznie, a oprócz tego jest coraz mniej zgłoszeń dotyczących obecności niedźwiedzi. Przede wszystkim zwierzęta nie są widziane na turystycznych szlakach. Jednocześnie resort sportu i turystyki podkreśla, że obecność niedźwiedzi bliżej ludzi to problem Ministerstwa Klimatu, które ma według moich rozmówców podjąć działania, aby mieszkańcy i turyści mogli czuć się bezpiecznie.
2: Tyle Kacper Wróblewski. A skoro przy turystyce jesteśmy, zbliżają się wakacje, a sezon urlopowy na lotnisku w Podrzeszowskiej Jesionce ruszył w pełni. Od teraz ze stolicy Podkarpacia można polecieć bezpośrednio do Podogrycy, czyli malowniczej stolicy Czarnogóry. Rejsy odbywają się 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy oraz piątki.
5: Loty na trasie do Czarnogóry obsługuje linia Wizz Air. Samolot wylatuje z Podgrodzicy o 11:20, przylatuje do Jasionki o 13:00. O 13:35 startuje z Jasionki, w Pogoricy jest o 15:20. Połączenie już cieszy się zainteresowaniem. Z Rzeszowa można też lecieć na wakacje m.in. do Turcji, Grecji, Bułgarii, Albanii, Tunezji czy Chorwacji. W ofercie jest też Malta.
2: A informował o tym reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Nasz region otrzyma rekordowe rządowe wsparcie na rozwój infrastruktury sportowej, z którego blisko 16,5 miliona złotych pójdzie na budowę i modernizację 7 pełnowymiarowych boisk piłkarskich na Podkarpaciu. Te ogromne środki pozwolą na stworzenie nowoczesnych i profesjonalnych miejsc do gry dla lokalnych klubów oraz młodzieży. To kolejny etap wielkich inwestycji, które w ostatnich latach mocno zmieniają sportowe zaplecze w naszych powiatach.
6: Byłem w Kańczudze, gdzie wręczałem decyzje dotyczące budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią w ramach nowego programu Orły. To jest ponad 16,5 miliona złotych właśnie dedykowanych pieniędzy, ale też to, co dzisiaj padło, my bardzo dużo inwestujemy, także jeżeli chodzi o województwo podkarpackie.
2: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

0: wasze ulubione hity na maksa lecą u nas o 6:08,
1: no,
0: tak?
1: No, już nie przesadzaj, jakiej 8? 6:06.
0: Wczoraj to jeszcze było śmieszne, jak powiedziałem 8:06, ale dzisiaj nie, 6:06. Ja chciałem tylko powiedzieć, że u mnie pomyłka byłaby taka sama jak wczoraj, ale Aśka jest dzisiaj wyraźnie odmienionym stanie.
1: Jestem kibicem nowej drużyny, Wysp Zielonego Przylądka. Wczoraj obejrzałam cały mecz, piękny mecz z Hiszpanią, zremisowany 0-0.
0: Super.
1: I dołączyłam do listy obserwujących bramkarza drużyny Zielonego Przylądka. Jemu urosło z 50 000 w trakcie meczu do 2 milionów.
0: I wiecie dlaczego Aśka będzie musiała wymienić ekran w swoim telefonie? Bo tak mu dała serduszko na Instagramie, że rozbiła szybkę.
1: Ha, ha.

0: Ja wiem, że za 2 tygodnie będą już wakacje, ale kiedy ciekawe rzeczy dzieją się dookoła szkoły, to RMF Max was o tym poinformuje, na przykład o 6:17.
1: Internet podbija pani Ewa, emerytowana nauczycielka, która oferuje korepetycje z matematyki, chemii oraz angielskiego dla wszystkich zainteresowanych na każdym poziomie.
0: Wow.
1: Nie za pieniądze, nie, tylko za drobne gesty w postaci na przykład pomocy przy kwiatach, podlania ogródka albo domowego ciasta.
0: Już kochamy panią Ewę.
1: Bardzo, jest cały internet cudowna. Panią Ewę pokochał.
0: Ale lepiej niech się pani teraz Ewa schowa przed rzecznikiem praw dziecka, bo jak były lody za czerwony pasek, to jak są kwiatki za piątkę z matematyki, będzie afera. 6:18.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
11: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: I po reklamie.

0: Max. To co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Sinclair w RMF Max, w sam raz na wtorkowy poranek, żeby dobrze rozpocząć ten dzień 29 minut przed siódmą.
1: Lubię, jak mówisz wtorkowy, bo wtedy przypominam sobie, że jesteś człowiekiem. 6:30.
0: Bo nie wiedziałam, czy to poniedziałek, środa, czy wtorek. Miesza mi się to.
1: To nie aj, to aj, siameus. Siameus, Irek Jakubek, dzień dobry Polsko. Kaucjomat marzeń. Słuchajcie, są takie recyklomaty, przed których ludzie jeszcze chętniej ustawiają się w kolejce i nie po to, by odzyskać swoje pieniądze, ale po to, by wsadzić tam wór pełen plastików.
0: No.
1: I ten kaucjomat sam sobie, wyobraź sobie, najpierw to sortuje, dzieli i w ogóle nic się nie obchodzi, co oddaje.
0: Po prostu wsypujesz wszystko, co marzy, on sobie już wszystko robi sam, co tam potrzeba?
1: Tak, może też sam oszukuje i nie liczy tego dobrze, ale na razie jeszcze nie. Nie psujmy sobie radości takiego wynalazku. Polski kaucjomat normalnie. Ja tak się śmieję, kaucjomat.
2: Let's go.

0: to jest ten legendarny dobry nastrój, który mamy dzięki Milky w RMF Max. 21 minut i godzina 7.
1: Uwaga kierowcy, bo to coś do nas. Zapytano kierowców internautów o to, jak prędko chcieliby się poruszać po autostradach. Jaki limit by im odpowiadał?
0: O Jezu, to chyba jest wiadomość dla wszystkich. No.
1: 150 km na godzinę.
0: Oj, to jest przecież wiadomość dla świętego Piotra. Przepraszam. RMF Max.
2: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy ekran.

0: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, idealne duo na wtorkowy poranek. I Need Your Love przed momentem na antenie RMF Max.
1: Asia i Irek w tej samej kategorii, wasze ulubione duo. I u nas jest jak w meczu Arabia Saudyjska-Urugwaj, remis. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, remis. Belgia, Egipt, remis.
0: Wow.
1: Iran, Nowa Zelandia, remis.
0: Dzień remisowy był na mundialu.
1: Wszystkie ważne mundialowe podsumowania oczywiście w mistrzowskim fleszu sportowym będzie za 10 minut punktualnie o 7.
0: Większą karierę niż piłkarze na mundialu robią japońscy kibice. Cały świat pokochał japońskich kibiców, bo oni posprzątali po sobie na stadionie.
1: Ha, że niby tacy porządni.
0: Tak.
1: Mają kaucjomat. Recyklomaty, butelkomaty też dotarły do kraju kwitnącej wiśni.

0: Rihanna robi nam dobry dzień. Tak, Rihanna robi nam dobry dzień. Poczekaj, powtórzmy to jeszcze raz. Rihanna robi nam dobry dzień.
1: Ale tak, ja właśnie się wierzę, nie muszę tak, mi tego powtarzać.
0: A kto nam robi dobry dzień?
1: Rihanna!
0: A informacje o pełnej, kto podaje najlepsze? A
1: oczywiście RMF Max. Uwaga, pewnie. Kierowcy na Krajowej 92 w Wielkopolsce. Są problemy.
0: Więcej o tym już za parę chwil.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj

0: sprawdzają w gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w figurce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie obława w Małopolsce policjanci przeczesują okolice Mszany Dolnej w powiecie limanowskim. Trwają poszukiwania Kacpra Wójtowicza w związku ze śmiercią 19-latki. W policyjnym komunikacie czytamy, że po 22 mężczyzna, partner kobiety, przyjechał do miejsca, w którym przebywała. Doszło do sprzeczki, w trakcie której miał ją zaatakować. W okolicach Mszany od rana działają policjanci, a na drogach rozstawiono blokady.
0: Słuchacie RMF Max.
1: A teraz najnowszy raport z dróg, bo przed momentem dostaliśmy sygnał o problemach na Krajowej 92 w Wielkopolsce. To jest odcinek Poznanie-Pniewy. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Na trasie obowiązuje wahadło. Ukraina jest coraz bliżej wstąpienia do Unii Europejskiej. Ruszyły negocjacje członkowskie. Wniosek o przystąpienie został złożony 28 lutego 2022 roku. Teraz na spotkaniu unijnych szefów dyplomacji otwarto pierwszy dział negocjacji, który wcześniej blokowały Węgry.
2: Otwarcie tego pierwszego działu de facto uruchamia cały proces negocjacyjny, bo jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. W dodatku dotyczy takich kwestii jak walka z korupcją, reforma administracji, sądownictwo czy prawa mniejszości, czyli to, z czym Ukraina ma spore problemy.
1: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą. I jeszcze zanim o sporcie. Pozytywne wiadomości zza oceanu. Będzie wsparcie militarne dla Polski. Donald Trump potwierdził to w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim. Chodzi o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Do spotkań przywódców doszło podczas uroczystości w Białym Domu.
3: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski. Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy.
1: Mówił wczoraj Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Mistrzowski flesz sportowy. Zaczynamy od starcia Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. Tu niespodziewany bezbramkowy remis, bo Hiszpanie byli uznawani raczej za faworytów. Świetny występ, biorąc pod uwagę, że to był nasz debiut na Mistrzostwach Świata. Naprawdę mi się podobało. Atmosfera jest szalona. Tak to podsumowali kibice niebieskich rekinów z Cabo Verde, trenera Bubisty. Również remisem, choć w tym przypadku 1-1 zakończyło się spotkanie Belgia-Egipt w Los Angeles. Natomiast w meczu grupy G reprezentacja Iranu zremisowała z Nową Zelandią 2-2. A o 21:00 Francja zmierzy się z Senegalem. Jest trochę cieplej niż ostatnio. W 15 stopni w Suwałkach. To najmniej, ale już na przykład w Warszawie 18, 22 kreski zobaczymy w Krakowie. No i podobnie w Zielonej Górze. Natomiast jeśli chodzi o słońce, ono będzie się pokazywało, szczególnie na południu i południowym wschodzie Polski, ale na przykład północ jeszcze i północny zachód, tam w trochę więcej chmur i mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu. A na Suwalszczyźnie i w centrum kraju burze.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
4: Chodźcie do nas po poranną energię. Tu RMF.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Oj, poranne ćmy się cieszą tym słońcem, bo lecą do światła 9 minut po godzinie 7. Tak mamy w tym studiu, to jest studio RMF Max. Tu Asia Meus, tu Irek Jakubek. Za chwilę 300 do wygrania u nas.
1: A teraz sprawdzona informacja. Wkraczamy w etap wysypu truskawek, no. Tak mi wczoraj powiedział pan, który mi sprzedawał pyszne pięknie, truskawki pięknie. A eksperci mówią, że 200 gramów truskawek dziennie to jest bezpieczna norma. Wszystko co więcej może nam zaszkodzić.
0: Nie dotyczy Polaków i momentu, w którym truskawki kosztują 10 zł za kilogram i mniej. Max. Za tych ekspertów bardzo państwa przepraszam oczywiście. No, tak myślałem. Eksperci z internetu.

0: Urzel, a nawet orzesz ty, jaki to jest dobry numer. 18 minut po godzinie 7.
1: Wszystko w tym numerze się zgadza, tak samo jak zgadza się w naszych 300, które mamy dla was w naszej zabawie i za chwilę będą do wygrania.
0: Tylko bądźcie naszymi oczami i powiedzcie nam, co tam u was dzisiaj za oknem. 18 minut po godzinie 7.
1: I to, co macie za oknem, wpisujecie w SMS-a i wysyłacie pod numer 3001-3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 będą do wzięcia.
0: I za bardzo się proszę nie wychylać, żeby to zobaczyć. Hello, tak. Uważajcie na siebie, wiadomo. 300 nie są warte tego poświęcenia. Bez wychylania. Co tam macie za oknem? SMS bez żadnych dodatkowych opłat. 3001.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: to całe szczęście.
1: Może zbrojeniówka, więc Emil jest chroniony. 6:30 na zegarach RMF Max. Proszę Państwa, co macie dzisiaj za oknem? Piękne SMS-y, piękne.
0: Chmury, korki, zielone drzewa, perspektywa weekendu. Różne rzeczy mają ludzie za oknem we wtorek.
1: Siemano, rano Michał, cześć, witaj o parku.
2: Cześć,
1: Michał, jak tam u Ciebie świat?
2: A w porządku.
1: Co?
2: Mijałem właśnie truskawkowe Eldorado.
1: Truskawkowe Eldorado! Słuchaj, dwa razy na truskawkowe Eldorado nie trzeba nas namawiać. Dla Ciebie mamy 300. Kupisz sobie za to truskawek, ile tylko Ci się zmieści. Ale najpierw musisz dobrze decydować, czy to, co usłyszysz na naszej antenie, to piłkarz, czy coś zupełnie innego.
0: Jak będziesz dobrze odpowiadał i wykażesz się znajomością piłkarzy, to dostaniesz od nas kasę, jak nie, to będziemy Ci po stówie zabierać.
1: Aha, więc teraz w reprezentacji Francji przy piłce prawy obrońca Malogusto przyłożył, przymierzył, uderzył i...
0: Malogusto to, Michał, jest piłkarz, czy może włoskie określenie na ludzi, którzy nie znają się na jedzeniu?
1: Malogusto.
0: Michał, szybko.
1: Buongiorno, Malogusto. Piłkarz czy...
0: Dobrze, piłkarz! Brawo! 300 wyobronione. Dzisiaj Francja mierzy się z Senegalem, więc teraz przy piłce Senegal,
1: a tu drybluje Koulibaly. To już jest doświadczony obrońca. Kolejny mecz w barwach narodowych. Zachwyca swoją formą. Koulibaly uderzył. Gol!
0: Koulibaly to piłkarz czy tradycyjny senegalski instrument drewniany?
1: Drewniany. Koulibaly.
2: Instrument.
0: Piłkarz. No jak 200, trzecia szansa. Znowu jesteśmy w Senegalu, bo oni cały czas przy piłce.
1: Zwłaszcza, że rozgrywa Thiebaud Diéné. Senegalczycy w ataku, jego aerodynamiczna fryzura powoduje, że ten strzał będzie jeszcze mocniejszy. Thiebaud Diéné i gol!
0: Thiebaud Diéné to piłkarz czy senegalski ryż z rybą i warzywami?
2: Jakaś podpowiedź, żeby było na więcej truskawek?
1: Piłkarz czy truskawki?
2: Piłkarz.

0: Właśnie nie.
1: Truska.
0: Czyli coś do jedzenia, tiebu, diedek.
1: Spuwa dla ciebie, Michał.
0: Kurczak z ryżem spowodował, że jesteś biedniejszy, ale truskawki z makaronem, stuwa na pewno wystarczy.

0: powiem, jakby ta reprezentacja Niemiec tańczyła. Jezus Maria, David Guetta, Alok i Stick Figure. To jest nowość. Nowość prosto z anteny RMF Max. Ale mówię ci, będzie do tego.
1: Ja to widzę. Będzie do tego, ja to widzę.
0: Jakaś fajna choreografia. Jakby Belgijka to była. A to wiem, kto będzie taką Belgijkę tańczył.
1: Kto?
0: Po wczorajszym meczu Egipt-Belgia. Faraończycy. A więcej zaskoczeń mundialowych pewnie dzisiaj. A kto chce być ze sprawami na bieżąco, ten słucha o poranku RMF Max.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
4: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: Ale już nie płaczemy, prawda? Nie płaczemy, że nie ma naszych na mundialu, bo 10 minut przed godziną 8 podamy wam taki sekret, co pod nieobecność naszych na mundialu może zdarzyć się w temacie zwycięstwo. I to takie zwycięstwo, które pamięta się naprawdę całe życie.
1: 25 tysięcy złotych. O tyle bogatszy może być ktoś, kto zgadnie nasz szyfr do wygranej, otworzy walizkę i wyciągnie pieniądze.
0: I teraz uwaga, specjalnie dla słuchaczy poranka RMF Max mamy taką super rundę. Super runda.
1: Super, to jest turbo runda, a nie super runda.
0: Polega, dobra, turbo runda.
1: Dzięki.
0: 999. To jest szczęśliwy mnożnik. Nie 1000, ale żeby było jeszcze bardziej szczęśliwie, 999 razy mnożymy każde zgłoszenie, które teraz wysyłacie SMS-em na 7327. Zgłoszenie, by wygrać 25 tysięcy złotych.
1: Łapcie za telefon i pozwólcie, żeby ta siła dziewiątek, trzech dziewiątek, 999 przyniosła wam szczęście. Wpiszcie hasło MAX i wyślijcie teraz pod 7327.
0: 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych. Do wzięcia. Zgłoś się do zabawy szyfr do wygranej. Wygraj MAX 7327.

0: Idealne tempo na wtorkowy poranek. Tak w sam raz na 3 minuty do 8.
1: To jest takie tempo, że jeszcze nie za dużo pali. A
0: no
1: jak
0: właśnie,
1: się
0: właśnie
1: rezerwa dzisiaj zapali, no to w jakim nastroju będziemy wjeżdżać na stację benzynową? Ustalenia we Fleszu RMF Max za 4 minuty. Bądźcie z cenami na bieżąco. Słuchajcie RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica 1000-lecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
7: Co jest ekstra?
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem?
10: To ma potencjał.
7: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
8: Dla ciebie 500 zł.
12: Dziękuję w takim razie.
7: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Najświeższa i sprawdzona informacje w pigułce tylko u nas, tylko w RMF Max. Minęła 8, czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Zmuszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce wciąż trwa obława. Jak już wiecie z naszych fleszy, poszukiwany to 19-letni Kacper Wójtowicz, który może mieć związek ze śmiercią młodej kobiety. Akcja trwa od wczoraj. Maciek Sołtys.
2: Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, około godziny 22:20. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między 19-latką a jej byłym partnerem doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, a potem uciec. Kobieta zmarła mimo podjętej akcji ratunkowej. W poszukiwania Kacpra Wójtowicza zaangażowano funkcjonariuszy z kilku jednostek. Są też psy tropiące i drony. W okolicy rozstawiono punkty blokadowe, gdzie policjanci prowadzą kontrolę pojazdów.
0: Słuchacie RMF Max.
1: To już oficjalne. 3,1%. Tyle wyniosła inflacja w maju. GUS potwierdził wstępne wyliczenia. To oznacza spadek, no bo w kwietniu ceny rosły w tempie 3,2% w ujęciu rocznym.
3: Spadek inflacji wynikał głównie z silnego spadku cen warzyw. Ceny warzyw według GUS-u spadły o niemal 8% i to jest najgłębszy spadek od ponad 20 lat w tej kategorii. Dodatkowo do tego dołożyły się spadki w takich kategoriach jak drób, masło, nieco spadły też ceny mąki.
1: Wylicza główny ekonomista PZU Dawid Pachucki. Zanim ruszymy z mistrzowskim fleszem sportowym, mamy kiepską wiadomość dla zmotoryzowanych w Polsce. Od jutra tankując samochód zapłacimy już pełną stawkę akcyzy.
4: Stawki na pylonach będą zauważalnie wyższe. Widać to już w cennikach hurtowych w rafineriach Orlenu. Benzyna 95 podrożała o 120 zł za metr sześcienny, olej napędowy o 70 zł. To właśnie efekt powrotu akcyzy. Przełoży się to na ceny za litr wyższe o kilkanaście groszy. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że to okres przejściowy. W kolejnych dniach powinno być taniej.
1: Bo jak dodaje Igor Skrzypek, do rafinerii ma docierać tańsza ropa. Surowiec zaliczył dużą przecenę po zawarciu wstępnego porozumienia między USA a Iranem. A teraz mistrzowski flesz sportowy.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To właściwie dopiero początek wielkiej piłkarskiej imprezy, a już mamy sporo zaskoczeń. Hiszpania próbuje się pozbierać po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka. To nam pokazuje, że piłka nożna bywa skomplikowana i złożona. Wkładasz w nią dużo wysiłku, ale czasami to nie wystarczy, żeby wygrać, podkreślał trener Hiszpanów Luis de la Fuente. A remisy padł także w starciu Iran-Nowa Zelandia 2-2, Arabia Saudyjska, Urugwaj 1-1, starcie Belgia-Egipt zakończyło się identycznym wynikiem. I zmieniamy na koniec dyscyplinę, bo koszykarze Orlen ze Stalu Zielona Góra pokonali Legię Warszawa 85-73. W wielkim finale Ekstraklasy jest remis 2-2. Kolejne starcie jutro.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: No może jeszcze to nie jest pogoda naszych marzeń, ale jest trochę lepiej niż ostatnio. Zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, bo jest trochę wyżej. 18 stopni zobaczymy dziś w Warszawie, 19 w Trójmieście, podobnie będzie w Łodzi i w Lublinie. Do 22 stopni w Krakowie, w Rzeszowie i w Zielonej Górze to najwięcej. Może się pokazać sporo słońca, szczególnie na południowym wschodzie kraju, natomiast północ i północny zachód jeszcze z opadami.
5: Oj, oj, oj, oj. Czyli z pogodowymi marzeniami czekamy do jutra. Te muzyczne marzenia realizujemy już teraz. 5 po 8 tu RM.

0: lekka gatunku, proszę Państwa. Guru Josh Project Infinity w RMF Max. 9 prawie minut po godzinie 8. Nie, wróć, 11 po 8.
1: Spoko, odliczenia ja. Mogę być ja, nie ma problemu. 8, 11.
0: 12 prawie, tak. Po 8. No.
1: Asia chciała Wam podarować dodatkowe 2 minuty poranka, naszego poranka. O, jakie to miłe. Asia Meus, Sirek Jakubek.
0: Z naszej dwójki to zazwyczaj Ty się mylisz w zegarze.
1: Tak, ale...
0: Nie podoba mi się.
1: Ale musicie koniecznie wiedzieć, że Robert Lewandowski poszedł na zakupy. Może w ten sposób odreaguje nieobecność naszych na mundialu.
0: Na
1: nie
0: pewno.
1: Wiadomo, może tak być.
0: Robert Lewandowski kupił sobie luksusowy katamaran.
1: Ulala.
0: Duży, piękny i ze wszystkim na pokładzie, co tylko moglibyście sobie wymarzyć.
1: No to ci, co czekają na Roberta Lewandowskiego tam za oceanem w Chicago Fire,
0: no,
1: to muszą się uzbroić w cierpliwość, bo katamaran co prawda już jest. Ale teraz kapitan się musi nauczyć pływać, nie? Aho! W temacie Tadeusz pływa, czyli Teddy Swims. Tak wam gramy. 13 po 8, jakby co.

0: Niech nam się udzieli nastrój Dawida Podsiadło na błysk. Wasze ulubione hity, te na maksa, lecą w RMF Max.
1: Sprawa ważna. Czy kupiliście sobie już czarny papier toaletowy?
0: Jest taki?
1: Bo to jest nowy hit, podobno nowy trend. Ludzie masowo kupują czarny papier toaletowy. Ale eksperci ostrzegają, że on może być dla nas niebezpieczny, bo jest barwiony, może nam podrażnić skórę, zaszkodzić. No a poza tym nie bardzo tam widać, jakby coś było nie tak.
0: Bardziej szokuje mnie to, że papier toaletowy może być do dupy. I to jest niedobrze. To jest do niczego.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
7: O, adres taki egzotyczny.
8: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
7: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: I po reklamie.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Wasz Dyro lubi Dinoro. Pamiętajcie o tym. Dinoro przed chwilą w RMF Max, Gigi D'Agostino. 8:30 na zegarach RMF Max.
1: A ja mam dobre wiadomości, a wiem, że lubicie dobre wiadomości. Idą do nas upały. Uhu. I tropikalne noce. W końcu tropikalne, to znaczy takie, w których temperatura nie powinna spaść poniżej 20 kreski na plusie.
0: Tropikalne to są takie, w których łatwiej się pokłócić. Łatwiej się pokłócić. Ludzie się kłócą, jak jest tropikalna noc.
1: O
0: otwieranie okna, kiedy chcesz już przymknąć oko. Po co otwierasz, jak leci gorące powietrze do domu? Weź to zamknij.

0: Hity na maksa o poranku w RMF Max z opcją automatycznego szerokiego uśmiechu. To działa tak, że my wam gramy, a wy się od razu uśmiechacie.
1: No, tak, to był Bobby, co wam poranek robi. Bob Sinclair w RMF Max. 21 Bobby. Minut i godzina 9. Trzeba to wiedzieć przed wakacjami, bo być może pojawią się zamykane na kłódki schowki bagażowe w samolotach.
0: O, te takie nad fotelami.
1: Tak, chodzi o to, żeby w razie niebezpieczeństwa, jakby co, trzeba się było szybko ewakuować, to masz wychodzić od razu, a nie szukać swojej torby, gdzie jest moja torba.
0: A to super akurat.
1: No ale w Polsce się nie przyjmie. Bo w Polsce na pokładzie każdego samolotu jest przynajmniej jedna osoba, co potrafi otworzyć każdą kłódkę. Poczekaj. Grażyna, nie wychodzimy, próbujemy to otworzyć.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica 1000-lecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Ale ona jest fajna, Olivia Rodrigo, z takim numerem idealnym dla tych, którzy są w drodze na jakieś ważne spotkanie, jakąś taką ważną rozmowę. To się może udać, wszystko będzie dobrze. 9 minut i 9 tu RMF Max.
1: I RMF Max ma dla was coś specjalnego, zwłaszcza dla tych, którzy lubią, jak im się w życiu po prostu opłaca.
0: Macie wszystko policzone, patrzycie na te rachuneczki, myślicie sobie, opłaca się. Na przykład teraz zgłosić się do naszej zabawy, w której do wygrania 25 tysięcy złotych.
1: A opłaca się z bardzo prostego powodu, bo mamy mnożnik super razy 1300. Pomnożymy wasze szanse na finał.
0: Teraz wyślij SMS o treści MAX na 7327, bo teraz, wchodząc do gry, wysyłasz jedno zgłoszenie, a dostajesz 1300 losów.
1: Powtórzmy to jeszcze raz. Jeden MAX wysłany pod 7327 właśnie teraz daje ci 1300 szans na to, że to właśnie ty zagrasz w finale.
0: I dlatego to jest właśnie najbardziej opłacalna opcja tego dnia.
1: Proste.
0: MAX wyślij teraz na 7327.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: O 9 w RMF Max Krosno szybko sprawdzamy, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Po wakacjach we wrześniu ruszy budowa portu Polska, największego lotniska w kraju. Powstanie on w Baranowie, między Łodzią a Warszawą. Do końca sierpnia mają zakończyć się wywłaszczenia właścicieli gruntów, na których zbudowane zostaną terminale i pasy startowe.
1: Rozpoczęcie fundamentowania jest w tym roku, będzie zakończone w przyszłym roku, w pierwszym kwartale.
2: A kiedy samo lotnisko ma być gotowe? Jaki jest plan aktualny dzisiaj?
1: Koniec 32 roku, taki mamy plan uruchomienia lotów z nowego lotniska i przeniesienie wszystkich lotów komercyjnych, pasażerskich z lotniska na warszawskim Okęciu.
0: Z wiceministrem infrastruktury Maciejem Laskiem rozmawiał Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max Krosno.
0: Mieszkańcy kilku miejscowości na terenie gminy Dębowiec zostali objęci zakazem spożywania oraz używania do celów higienicznych wody z sieci wodociągowej. Powodem są nieprawidłowości bakteriologiczne wykryte w wodociągu zaopatrującym część mieszkańców. Problem dotyczy miejscowości Wola Cieklińska, Cieklin, Dulombka, Dzielec, Radość oraz Pagórek.
4: Do czasu wydania przez Państwową Inspekcję Sanitarną pozytywnej decyzji potwierdzającej przydatność wody do spożycia obowiązuje zakaz korzystania z niej zarówno do picia, przygotowywania posiłków, jak i do celów higienicznych. W związku z zaistniałą sytuacją mieszkańcy proszeni są o zaopatrywanie się w wodę z beczkowozu podstawionego na parkingu przy Domu Ludowym w Cieklinie.
0: O szczegółach informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Fatalny wypadek przy załadunku auta na autolawetę, w wyniku którego ranny został 44-letni mężczyzna. Poszkodowany pomagał kierowcy Dodge'a i nawigował go podczas wjazdu na platformę. W pewnym momencie 56-letni kierowca z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, nie wyhamował na czas i potrącił 44-latka, doprowadzając do zmiażdżenia jego prawej nogi. Pierwszego wsparcia rannemu udzielili policjanci z Boguchwały, którzy pierwsi zjawili się na miejscu i monitorowali jego stan aż do przyjazdu medyków. Ostatecznie na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Przenosimy się do Jedlicza, gdzie przy największej szkole podstawowej otwarto nowoczesną halę sportową, która mieści pełnowymiarowe boisko oraz komfortowe zaplecze szatniowe. Inwestycja kosztowała ponad 5,2 miliona złotych, z czego blisko 3,5 miliona to dofinansowanie z programu Olimpia.
5: W ciągu 2 lat oddajemy 4. salę gimnastyczną do użytku. Wszystkie mieliśmy dofinansowane z funduszy państwowych, także tą w Jedliczu. Jest to duża hala sportowa, obiekt wielofunkcyjny, na którym można prowadzić zajęcia dydaktyczne pełnowymiarowe dla dwóch grup szkolnych, ale ten obiekt służył będzie także popołudniami mieszkańcom na cele zarówno rekreacyjno-sportowe, jak i kulturalne, bo do tego też będzie przystosowany.
0: Powiedział dziś rano naszemu reporterowi burmistrz Jedlicza Wojciech Tomkiewicz. Tymczasem przed nami jedna z najważniejszych sesji Rady Miasta Rzeszowa. Dziś radni pochylą się nad raportem o stanie miasta, który szczegółowo podsumuje ubiegłoroczną działalność prezydenta, a zaraz po niej głosowanie nad wotum zaufania dla niego. Ale tym tematem nieco szerzej zajmiemy się we Fleszu za godzinę.
3: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
0: Czas na prognozę pogody w RMF Max Krosno. Przed nami całkiem przyjemny wtorek. Nad samym Krosnem oraz w Brzozowie i Sanoku termometry wskażą dziś maksymalnie 22 stopnie. Nieco cieplej będzie w Rzeszowie i Jaśle, tam do 23, a najchłodniej w Bieszczadach, około 21. Na niebie zobaczymy spore zachmurzenie, ale słońce też dostanie swoją szansę i przebije się przez chmury. Dokuczyć nam może jedynie momentami silniejszy zachodni wiatr. Ciśnienie jest umiarkowane i wynosi 1015 hektopaskali. Jakość powietrza mamy dobrą, a biometr korzystny.
3: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: Ale proszę Państwa, dzisiaj się będzie działo na mundialu, słuchajcie, o północy. Norwegia gra z Irakiem.
7: Ale północ to już trochę jutro.
6: No właśnie, to będzie tak, że pierwszy gwizdek będzie dzisiaj, a mecz będzie dopiero jutro. I bądź tu w pełnej dyspozycji. A oprócz tego, uwaga... Dzisiaj Francja gra z Senegalem.
7: Ale dzisiaj, bo o 21:00.
6: Tak. Francja-Senegal. Połowa Francji nie wie, komu ma kibicować. Asia Irek, jesteśmy zawsze z wami. Pa. Do jutra, pa.

0: Jest ogień zdecydowanie, Shimza, Fire, Fire w RMF Max. Takim świetnym klimatem kilka chwil po dziewiątej zaczynamy wtorkowe wydanie najlepszego programu do słuchania w pracy. Z poniedziałkiem daliśmy radę, no i wtorek też ogarniemy. No to byle do obiadu. Piotrek Świderski, dzień dobry i zapraszam. Do 13 popracujemy sobie razem. A co więcej, już za chwilę w Muzycznym Towarzystwie Dua Lipy, więc nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. I po reklamie.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

tymek o pięknych kobietach w RMF Max Krosno. To teraz o pieniądzach. Przynajmniej niektórych z nas. Podkarpacie rośnie w siłę. Milionerów przybywa szybciej niż grzybów po deszczu. W 2025 roku aż 1380 osób z regionu pochwaliło się w urzędach skarbowych dochodem powyżej miliona złotych. Najwięcej bogaczy mieszka w Rzeszowie. 349 osób. Uwaga, Krosno zaliczyło rekordowy wzrost. Milionerów przybyło tam aż o 44%, z 59 do 85%, a Przemyśl zaskoczył wzrostem o 33%. Ale spokojnie, na penthouse z widokiem na Central Park w Nowym Jorku jeszcze trochę trzeba będzie odkładać, ale na Kanary już wystarczy i zawsze można w Bieszczady.

0: Coś czy, że ten numer zostanie z nami nie tylko przez lato i wakacje. Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls w RMF Max. A dzisiaj w kalendarzu mamy coś takiego jak Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Serio, można sobie sprawdzić. No i skoro u nas w Maxie jest taka rodzinna atmosfera, to może by ktoś chciał przelew na 25 tysięcy złotych? Wystarczy, że wbijecie się do naszej zabawy, szyfr do wygranej. Najlepiej teraz, bo za chwilę pewnie czymś innym zajmiecie i zapomnicie. W treści SMS-a wpisujecie MAX i wysyłacie go na numer 7327 za 3,69. Dzięki temu będziecie mieć szansę po południu na 25 koła. Takie to proste. No i jeszcze za 2 godziny podpowiem wam, od jakiej cyfry zaczyna się dzisiejszy szyfr, żeby było jeszcze łatwiej. Hasło MAX pod 7327.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Czas na prognozę pogody w RMF Max Krosno. Przed nami całkiem przyjemny wtorek. Nad samym Krosnem oraz w Brzozowie i Sanoku termometry wskażą dziś maksymalnie 22 stopnie. Nieco cieplej będzie w Rzeszowie i Jaśle, tam do 23, a najchłodniej w Bieszczadach, około 21. Na niebie zobaczymy spore zachmurzenie, ale słońce też dostanie swoją szansę i przebije się przez chmury. Dokuczyć nam może jedynie momentami silniejszy zachodni wiatr. Ciśnienie jest umiarkowane i wynosi 1015 hektopaskali. Jakość powietrza mamy dobrą, a biometr korzystny.
14: RMF Max.
15: RMF Max Krosno.

Stały bywalec w tym programie. W RMF Max Krosno Sombr. Nowa kasa na boiska. Prawie 16,5 miliona złotych wjeżdża na Podkarpacie. I to tylko na 7 nowych boisk piłkarskich. Ale spokojnie, to nie koniec. Od 2 lat rząd sypie groszem na hale, boiska i remonty dla młodzieży. Infrastruktura sportowa rośnie jak na drożdżach, a dzieciaki mają gdzie kopać piłkę i nie tylko. Poza tym te obiekty służą nie tylko młodzieży, ale starsi też mogą podkręcić kondycję i poczuć się jak za dawnych lat. Ale najpierw trzeba wyjść z domu. A to już jest zupełnie inny temat i nie będę ukrywał, ale trochę wjechałem na własne podwórko. To może lepiej zagramy. Modelki, chwilę później Taylor Swift i przyjdzie czas na świeży flash i prognozę. Zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
5: Plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.
1: Minęła 10, wysłuchacie RMF Max Krosno. Przy mikrofonie Marek Makuła. Zapraszam na flash w pigułce. Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim kupować sprzęt i broń w naszym kraju. Tak wynika z sondażu Opinia 24. Gdzie jeszcze według sondażu powinniśmy się zbroić?
2: 17% badanych uważa, że wojskowe zakupy powinny być realizowane w krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, dopiero co 10 Polak wskazał na Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Na zakupy w polskich zakładach częściej wskazują mężczyźni, 50-latkowie oraz wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
1: Tyle Kasper Wróblewski.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Przed rzeszowskimi radnymi jedna z najważniejszych sesji w roku. Dzisiejsze obrady zdominuje raport o stanie miasta, czyli szczegółowe podsumowanie ubiegłorocznych działań prezydenta. Od realizacji miejskich strategii i uchwał, aż po budżet obywatelski. Po prezentacji dokumentu wystartuje debata, która zakończy się kluczowym głosowaniem nad udzieleniem włodarzowi wotum zaufania. W drugiej części sesji radni ocenią wykonanie budżetu i zdecydują, czy prezydent otrzyma absolutorium. Ten temat śledzimy dla Was i na pewno jeszcze do niego wrócimy. Tymczasem mamy niespodziewany zwrot akcji w podrzeszowskim Tyczynie, gdzie burmistrz Janusz Błotnicki nagle zrezygnował ze stanowiska. Swoją decyzję ogłosił w sieci, tłumacząc to względami osobistymi. Włodarz rządził miastem zaledwie od 2 lat, kiedy to wygrał wybory jako bezpartyjny kandydat popierany przez lokalną młodzież. Teraz władzę w gminie tymczasowo przejmuje jego zastępca, a mieszkańcy muszą szykować się do urn. Przyspieszone wybory nowego burmistrza odbędą się najprawdopodobniej we wrześniu. Ale wróćmy teraz na nasze podwórko. Kasper Jagiełło z krośnieńskiego klubu Gawra wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski w boksie. Nasz zawodnik po wcześniejszym zdobyciu tytułu Mistrza Podkarpacia wygrał 2 finałowe walki, pokazując świetną technikę i ogromną determinację. To gigantyczny sukces, zwłaszcza, że klub działa w Krośnie od niespełna roku.
3: Właśnie bardzo fajnie, że jesteśmy zauważeni, że miasto nas zauważyło, że tworzymy tutaj sport i zostało to zauważone i docenione. Nasz chłopak Kasper Jagiełło zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Polski. I to mówię, po roku działalności jest to naprawdę bardzo duży sukces.
1: Powiedział naszemu reporterowi Max Gibadło z klubu Gawra Krosno. Na koniec tego krótkiego flasha przypominamy, że katastrofy i klęski żywiołowe nie znają granic. Dlatego strażacy ochotnicy z powiatu jasielskiego oraz ich koledzy ze Słowacji otrzymali nowoczesny sprzęt ratowniczy. To efekt wspólnego projektu transgranicznego, który ma pomóc w walce ze skutkami zmian klimatycznych i zagrożeniami środowiskowymi.
4: Zmiany klimatu i powodujące przez nie zdarzenia kryzysowe nie znają granic. Nie znają granic gmin, powiatów, województw, a także również kraju. To pokazuje ten projekt, który realizujemy pomiędzy stroną polską i słowacką, który pokazuje, jak niezbędne i potrzebne jest wspieranie służb, które w tym zakresie działają. Są to służby zarówno jednostek ochotniczych straży pożarnych, słowackich i polskich, jak również słowackiego Czerwonego Krzyża.
1: Mówił Maciej Jagielski z Urzędu Miasta w Jaśle, a ja zapraszam już na prognozę pogody. Słońce na zmianę z chmurami. Tak będzie wyglądał dzisiejszy krajobraz z oknem w Krośnie i regionie. W całym województwie podkarpackim czeka nas umiarkowanie ciepły dzień. W samym Krośnie zobaczymy dziś 22 stopnie na termometrach. Podobna aura czeka na mieszkańców Sanoka i Brzozowa, podczas gdy w Jaśle i Dębicy będzie o 1 stopień cieplej. Wiatr powieje dziś z zachodu, chwilami dość mocno i porywiście, ale pod wieczór uspokoi się. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny. Końcówka tygodnia i weekend zapowiadają się upalnie.
5: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
6: 10 za nami, kolejny flash i pogoda za godzinę, a teraz wracamy do hitów na maksa. Milky, Just the Way You Are w remixie Davida Getty. Tak, zagram wam na dobry początek. No to co, może zróbmy sobie takie małe wtorkowe tyry-tyry. Piotrek Świderski, dzień dobry raz jeszcze, tu najlepszy program do słuchania w pracy, byle do obiadów, RMF Max.

4 pory roku i Wiktor Waligura w RMF Max. Do mojej ulubionej pory i pewnie większości z was również zostało niespełna 5 dni. W niedzielę, dokładnie o 10:26, przywitamy astronomiczne lato 2026. A teraz, we wtorkowym Byle do obiadu, przywitajcie się z Mariah Carey i Busta Rhymes. Ich I Know What You Want to nasza dzisiejsza muzyczna perełka. Dajcie koniecznie głośniej, poczujcie klimat początku lat 2000 na antenie RMF Max.

0: Where is my husband w RMF Max? No, jak się ma taki głos jak Ray, to chyba się go ubezpiecza na grube pieniądze. W końcu dzięki niemu zarabia. To teraz, słuchajcie, mam coś wymagającego dużo mniej wysiłku. Nie trzeba śpiewać, nie trzeba nawet mówić. Wystarczy wpisać jedno słowo. Pewnie się domyślacie niektórzy, o jakie chodzi. A jeśli nie, to ja z przyjemnością podpowiem. Słowo Max na numer 7327. Owszem, kosztuje to 3,69. Okej, ale w zamian szansa na dużo, dużo więcej. Bo przecież inaczej bym was nie zachęcał, co nie? 25 tysięcy złotych. I to jeszcze dzisiaj po południu. A teraz dodatkowo przez 10 minut każde zgłoszenie to 800 dodatkowych losów w walce o finał. Bierzecie? No to ślijcie. Max na 7327. RMF Max. RMF Max. A i jak coś bonus działa również na rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
8: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
9: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
13: Wolę życie w biegu i w obiegu.
14: Pieniądz musi krążyć.
15: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
12: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: I po reklamie.

Gips, Kukon i Jonathan robią różnicę. W RMF Max Krosno robimy wypad na wschód regionu. Nowy kompleks w Gniewczynie Łańcuckiej jeszcze oficjalnie nie wystartował. Start 26 czerwca, a już przyciąga pierwszych plażowiczów. Na miejscu czeka 33 hektary wody. To nie żart, to prawie jak własny Bałtyk pod Rzeszowem. Do tego plaża jak z katalogu, molo na spacery, plac zabaw dla małych rozrabiaków, coś na ząb dla głodnych i domki letniskowe dla tych, co nie lubią wracać do domu. Wszystko tuż przy autostradzie A4, więc nawet GPS nie zdąży się pogubić.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat. Obiecuje dużo zaskoczeń i nowości, a kolejna w tym tygodniu na liście Hobben.

0: Tomek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
9: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
2: Tak działa Max.
3: W aucie.
2: Online.
3: U ciebie na chacie.
2: RMF Max. Krosno 97,6 FM.
4: Słońce na zmianę z chmurami. Tak będzie wyglądał dzisiejszy krajobraz z oknem w Krośnie i regionie. W całym województwie podkarpackim czeka nas umiarkowanie ciepły dzień. W samym Krośnie zobaczymy dziś 22 stopnie na termometrach. Podobna aura czeka na mieszkańców Sanoka i Brzozowa, podczas gdy w Jaśle i Dębice będzie o 1 stopień cieplej. Wiatr powieje dziś z zachodu, chwilami dość mocno i porywiście, ale pod wieczór uspokoi się. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny. Końcówka tygodnia i weekend zapowiadają się upalnie.
3: RMF Max.
2: RMF Max Krosno.

Lily Wood ze wsparciem Robina Schulza. Jeszcze we wtorkowe przedpołudnie w RMF Max Krosno. Nowy most na Sanie w Sanoku już prawie gotowy do akcji. Oficjalne otwarcie 10 lipca, więc jeszcze chwila cierpliwości i będzie można śmigać. Most ma 235 metrów długości, a razem z dojazdami to ponad kilometr jazdy bez korków. Całość kosztowała bagatela ponad 100 milionów złotych, czyli most nie tylko długi, ale i całkiem wypasiony i nie po taniości. Ale tu akurat lepiej było nie szukać oszczędności. Wracamy do muzy. Dawid Podsiadło nam się teraz zaprezentuje, a już niebawem Flash o 11:00.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC. Here
7: we go! Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem.
10: To ma potencjał.
7: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.

zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Krosna, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Na zegarach 11, więc zapraszam na szybki flash i pogodę. Państwa Unii Europejskiej pracują nad wspólnymi rozwiązaniami dotyczącymi ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych. Jak mówiła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister Barbara Nowacka, efekty tych rozmów możemy poznać już w przyszłym roku.
1: Wczoraj kolejny raport o bezpieczeństwie dzieci w sieci, gdzie okazuje się, że znowu siedmiolatki mogą oglądać treści nie tylko upokarzające, zastraszające, ale treści pornograficzne, treści patostreamingowe, czy chociażby treści zachęcające do przemocy i agresji. To w głowie każdego z nas jest taki dzwonek alarmowy.
0: Dodała Barbara Nowacka.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Wtorkowy poranek na podkarpackich drogach upłynął pod znakiem serii kolizji i niespodziewanych spotkań ze zwierzyną. Bardzo blisko nas, bo w Szebniach, na trasie w kierunku Krosna osobówka zderzyła się z ciężarówką, co mocno skomplikowało ruch na krajowej 20C8. Z kolei w powiecie brzozowskim oraz w Jarosławiu kierowcy musieli gwałtownie hamować przez dzikie zwierzęta. Ucierpiało nawet ogrodzenie jednej z posesji, w które wjechał policyjny radiowóz unikający zderzenia z jeleniem. Na szczęście we wszystkich tych porannych zdarzeniach skończyło się tylko na strachu i rozbitych autach, a nikomu nie stała się krzywda. Przenosimy się na jasielski rynek, który przechodzi właśnie gruntowną metamorfozę, a ekipy budowlane rozpoczęły już pracę w zachodniej części placu. W centrum miasta pojawi się mnóstwo nowej zieleni, przebudowana zostanie stara fontanna oraz staną nowoczesne ławki i stojaki dla rowerów. Całość ma być nie tylko bardziej estetyczna dla oka, ale też przyjazna mieszkańcom i po prostu ekologiczna.
3: Co najważniejsze, idą zgodnie z planem, więc myślę, że przed końcem sierpnia już zdejmiemy te bariery, przez które niewiele widać i pokażemy w nowej odsłonie ten główny plac miejski z zielenią, z nowymi funkcjami, z większą ilością drzew, krzewów, z pięknym zagospodarowaniem.
0: Mówił burmistrz Jasła Adam Kostrząb. Z kolei mieszkańcy Jedlicza cieszą się z otwarcia nowej, pełnowymiarowej hali sportowej, która powstała przy największej szkole podstawowej w mieście. Ta nowoczesna inwestycja z kompletnym zapleczem sanitarnym będzie służyć całej lokalnej społeczności. Jak udało się sfinansować tak ogromne przedsięwzięcie i ile ostatecznie kosztowały wszystkie prace? Oto nasz reporter zapytał dziś burmistrza Jedlicza.
4: Ta hala kosztowała ponad 5 200 000 zł. Skorzystaliśmy z dofinansowania z rządowego programu Olimpia w kwocie blisko 3,5 miliona złotych. No i to pozwoliło nam na zrealizowanie tej inwestycji, ale też wcześniejszych pozostałych sal. Taki prezent na koniec roku szkolnego, ale chcę przypomnieć, że w Jedliczu funkcjonuje naprawdę bardzo aktywne środowisko rekreacyjno-sportowe, więc to nie będzie tak, że ta hala nie będzie używana także w wakacje.
0: Wyjaśniał burmistrz Wojciech Tomkiewicz. Na koniec przypominamy, że już w najbliższy weekend startuje sezon na krośnińskich basenach przy ulicy Bursaki. W sobotę i niedzielę kompleks będzie czynny od 9 aż do 20, natomiast w kolejnych dniach, jeszcze przed końcem roku szkolnego, popływamy tam od 14. Wypad na basen może być dobrym pomysłem, bo temperatury w weekend mogą przekroczyć 30 stopni. Sprawdzamy, co słychać w pogodzie na Podkarpaciu. Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia, ale bez deszczu. W Krośnie temperatura wzrośnie do komfortowych 22 stopni. Najwyższe wartości zanotujemy w Rzeszowie do 23 stopni. Z kolei w rejonach podgórskich, na przykład w okolicach Leska, słupki rtęci zatrzymają się na 21 kreskach. W kolejnych dniach pogoda zacznie się dynamicznie poprawiać, a na horyzoncie widać już afrykańskie upały. W weekend termometry mogą pokazać nam nawet powyżej 30 stopni. Ponadto będzie bardzo słonecznie.
5: No jasne, że tak. Bledka, norweskie trio Bounce'a, czy m.in. Alok i Khalid, właśnie ich hity usłyszycie na dobrą rozkrętkę 11 w RMF Max. Tutaj cały czas byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski z wami. Siemanko ponownie, cześć. Daleko

0: Cudne, to jest po prostu Dive Into Me, Alok i Khalid. Takich trzech, jak ich dwóch, to już byśmy mieli kolejkę, więc mówię tylko wam, bo przecież obiecywałem. Mam dla was pierwszą cyfrę z tego szyfru, co to go trzeba odgadnąć, żeby otworzyć walichę, bo mam nadzieję, że pamiętacie, że w środku mamy dla was 25 tysięcy złotych. Uwaga, dziś szyfr do wygranej zaczyna się od cyfry 9. Tyle już wiecie i jeśli do kogoś z was po południu zadzwonimy, być może właśnie do ciebie mówię, tak, to już będziesz miał, będziesz miała troszkę łatwiej, tylko zapamiętaj albo zapisz 9 na początku. To teraz jeszcze przypomnę, że aby wejść do gry, trzeba w treści SMS-a wpisać hasło Max i wysłać je na numer 7327 za 3,69. 25 tysięcy czeka. RMF Max. RMF Max. A w kolejce na naszej Maxowej Playce czeka jeszcze Harry Styles ze swoim As It Was.
1: Reklama.
2: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
3: Jakie?
2: Bez próbowania nic nie wypala.
3: Serio?
2: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
4: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
9: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym. I po reklamie.
8: Playlista, co zrobić dzień.
15: Niech się dzieje.
8: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Galaxy. Jeżeli ten numer was nie rusza i to dosłownie, to nie wiem. A właściwie to wiem. Może wam pomóc tylko słuchanie RMF Max Krosno. Sezon urlopowy na lotnisku w Jasionce rozkręcił się jak karuzela w wesołym miasteczku. Nowość. Bezpośrednie loty z Rzeszowa do Podgoricy, stolicy Czarnogóry, gdzie słońce świeci, a widoki robią selfie same sobie. Samoloty śmigają tam w poniedziałki, środy i piątki. Ale to nie wszystko. Z Jasionki polecisz też do Turcji, Grecji, Bułgarii, Albanii, Tunezji, Chorwacji i na Maltę. Walizki w dłoń, paszporty w zęby i lecimy na wakacje. Ale zaraz, wróć! Przecież bliżej mamy w Bieszczady i ja tam się wybieram.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: RMF Max.
2: RMF Max Krosno.
3: Let's go.

0: Fajne z nich ziomki. To MGK i Wiz Khalifa w RMF Max. Wczoraj co prawda tym fajnym ziomom nie udało się wbić do najlepszej dychy notowania Hot Bands, ale może dzisiaj po 20 dzięki waszemu wsparciu się uda. Strona rmfmax.pl, tutaj możecie głosować i też przy okazji za aktywność zgarnąć unikatowe, bezprzewodowe słuchawki od RMF Max. rmfmax.pl, zakładka Hot Bands.
1: Sprawdzamy, co słychać w pogodzie na Podkarpaciu. Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia, ale bez deszczu. W Krośnie temperatura wzrośnie do komfortowych 22 stopni. Najwyższe wartości zanotujemy w Rzeszowie do 23 stopni. Z kolei w rejonach podgórskich, na przykład w okolicach Leska, słupki rtęci zatrzymają się na 21 kreskach. W kolejnych dniach pogoda zacznie się dynamicznie poprawiać, a na horyzoncie widać już afrykańskie upały. W weekend termometry mogą pokazać nam nawet powyżej 30 stopni. Ponadto będzie bardzo słonecznie.
2: RMF Max.
3: RMF Max Krosno.

mistrzowie w swoim fachu. Swedish House Mafia, szwedzka mafia, Wait So Long, jeszcze przed 12 w RMF Max. O pełnej wleci kolejny flash i pogoda. A teraz słuchajcie, mam dla was jeszcze zaproszenie na mega wydarzenie w pierwszy i drugi dzień wakacji. 27-28 czerwca, Stadion Legii Warszawa, OSI All Star Festival, czyli jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. Na scenie będzie okazja zobaczyć tam w akcji m.in. BDS-a, Sobla, White'a, Żabsona, Bambi, Malika i Youngiego. Mówię wam o tym, bo mamy nad tym eventem patronat i oznacza to, że już wkrótce na dniach będziemy rozdawać wam bilety. Dlatego też polecam słuchać nas uważnie i w miarę możliwości zaglądać co jakiś czas na nasze maksowe sociale. Warto, naprawdę, warto.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża. Jak złoto. Po południu. Na powrót. Do auta. Po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.

0: tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: I po reklamie.

0: samą południe w RMF Max Krosno melduje się Marek Makuła. Zapraszam na szybki flash i prognozę pogody. Znalezienie noclegu na kilka nocy w Barcelonie może być nieco trudniejsze. Za 2 lata w stolicy Katalonii nie będzie już krótkoterminowego wynajmu turystycznego. To duży problem dla inwestorów kupujących nieruchomości w Hiszpanii. Nowe przepisy mogą też nie sprostać oczekiwaniom wszystkich.
1: Właściciele tych mieszkań tak mają taki profil, że nie zdecydują się wynająć tego na 5 lat, tak jak powiedzmy chcą to politycy. Będą szukać jakichś innych ścieżek wynajmu średnioterminowego, który dalej jest gdzieś tam dozwolony.
0: Ocenia Mariusz Mleczko, Polak mieszkający w Barcelonie.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: W Solinie odbyły się wielkie ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej, podczas których sprawdzono gotowość naszych służb na wypadek kryzysów czy klęsk żywiołowych. Przy okazji urzędnicy pochwalili się nowym sprzętem ratowniczym, na który wydano aż 930 tysięcy złotych. Do bazy trafiły m.in. agregaty prądotwórcze, ładowarka kołowa, wielkie namioty stelażowe, a nawet terenowy pick-up. Wszystko po to, aby w razie jakichkolwiek gwałtownych zjawisk pogodowych czy awarii na Podkarpaciu, pomoc dla mieszkańców mogła ruszyć błyskawicznie. Krośnieński klub bokserski Gawra ma ogromne powody do dumy po wielkim sukcesie swojego zawodnika na krajowym ringu. Kacper Jagiełło zaprezentował kapitalną formę i wywalczył brązowy medal podczas Mistrzostw Polski w boksie. To niesamowity wyczyn, biorąc pod uwagę, że ten krośnieński klub wystartował ze swoją działalnością niespełna rok temu. Kacper jednak ciężko pracował na swój sukces.
3: Chłopak trenuje bardzo dużo, trenuje codziennie na sali, bo tutaj ma możliwość trenowania codziennie. Trenują po 2 godziny. No i chłopak ma tam chyba teraz 14 walk stoczonych i ma tylko jedną porażkę, bo przegrał w półfinale z zawodnikiem. Także brąz zdobył, przywiózł do Krosna brąz. No jest naprawdę, uważam, bardzo duży sukces.
0: Mówił Max Gibadło z klubu Gawra Krosno. Przenosimy się do stolicy regionu. 4. Liceum ogólnokształcące w Rzeszowie zyska nowoczesny system monitoringu, a wszystko to dzięki głosom mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Szczegóły u naszego reportera.
4: Uczniowie 4. LO mogą czuć się pewniej. Szkoła stawia na nowoczesny monitoring. Zamiast jednej czy dwóch kamer na terenie placówki i w jej bezpośrednim sąsiedztwie pojawi się aż 59 punktów kamerowych, które będą pilnować porządku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Co ważne, system będzie połączony światłowo z pobliskim zespołem szkół, co jeszcze bardziej podniesie bezpieczeństwo w tej części osiedla. Wykonawca ma teraz za zadanie zaprojektować i odpalić cały system, żeby wszystko śmigało bez zarzutu.
0: O czym informował reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Na koniec tego krótkiego flesza kompletny brak odpowiedzialności, jakim wykazał się pewien kierowca zatrzymany w sąsiedniej Chorkówce. Policjanci z drogówki namierzyli Forda, którego kierowca wyraźnie przesadził z prędkością. Szybko wyszło na jaw, że to dopiero początek kłopotów 36-letniego mieszkańca naszego powiatu. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 1,1 promila alkoholu w organizmie, a dodatkowo facet miał już wcześniej cofnięte uprawnienia do jazdy. Mundurowi odholowali jego auto na parking i zatrzymali dowód rejestracyjny, a jego sprawą zajmie się teraz sąd. Pierwsza połowa dnia w Krośnie mija przy stabilnej aurze. Temperatura maksymalna dla naszego miasta to 22 stopnie. Nieco cieplej będzie w Jaśle i Rzeszowie, gdzie termometry pokażą do 23 stopni. Natomiast w Ustrzykach Dolnych czy Lesku zobaczymy maksymalnie 21. Chmury co jakiś czas zasłonią słońce, ale możemy liczyć na sporo większych przejaśnień i nie będzie padać. Zachodni wiatr może momentami powiać nieco mocniej, ale za to oddycha się świetnie, a jakość powietrza mamy bardzo dobrą. Biometr mamy korzystny, a ciśnienie umiarkowane.
5: No to uśmiech poproszę. Już po 12:00, połowa wtorku za nami i teraz będzie tylko z górki. Cały czas słuchacie RMF Max i byle do obiadu, Piotrek Świderski po tej stronie. Jeszcze przez godzinę wam potowarzyszę z przyjemnością. Zapraszam. Dadox, Fizo, Zark. Tak zaczniemy popołudnie w Maxie. How?

0: mówię wam, będzie to namiętnie grane przez wakacje na imprezach David Guetta i Alok. No ale żeby móc sobie pozwolić na urlop w jakimś wypasionym kurorcie, to wiadomo, trzeba trochę odłożyć, normalna rzecz. Jeszcze jak to jest Egipt, to da się udźwignąć, ale jak ktoś by chciał się szarpnąć na Juratę albo jeszcze lepiej na Kołobrzeg, to tutaj trzeba wziąć się do roboty albo wygrać dzisiaj kasę w RMF Max. Ja naprawdę nie wiem, kto się na to zgodził, ale mam sygnał, że mogę. Uwaga, od teraz przez tylko 10 minut wasz SMS da wam 1270 szans na finał o 25 tysięcy złotych. Tak więc, kto chce dzisiaj spróbować odgadnąć szyfr do walizki, niech wysyła teraz Max za 3,69 na numer 7327. 1270 dodatkowych szans na dzisiejszy finał złapiecie również na rmfmax.pl.
1: Reklama. Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
2: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Krosno.

Wiktor Waligura i cztery pory roku w RMF Max Krosno. A propos lada, dzień zawita do nas oficjalnie lato i od razu przygrzeje. Nadchodzące dni nie tylko cieplejsze, ale obfitujące w wydarzenia. Święto Miasta Krosna startuje już 17 czerwca i potrwa aż do 21. Spotkania, wydarzenia i aktywności rozrzucone po wszystkich zakamarkach Krosna. W programie akcje od organizacji pozarządowych, instytucji kultury, bibliotek, szkół, a nawet mieszkańców z własnymi pomysłami. To idealna okazja, żeby poznać ludzi, którzy robią Krosno takim, jakie jest, i przekonać się, że tu dzieje się więcej niż czasami niektórzy myślą. Warto sprawdzić program.

0: Wilson. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
15: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
16: I po reklamie.

0: Pierwsza połowa dnia w Krośnie mija przy stabilnej aurze. Temperatura maksymalna dla naszego miasta to 22 stopnie. Nieco cieplej będzie w Jasinie i Rzeszowie, gdzie termometry pokażą do 23 stopni. Natomiast w Ustrzykach Dolnych czy Lesku zobaczymy maksymalnie 21. Chmury co jakiś czas zasłonią słońce, ale możemy liczyć na sporo większych przejaśnień i nie będzie padać. Zachodni wiatr może momentami powiać nieco mocniej, ale za to oddycha się świetnie, a jakość powietrza mamy bardzo dobrą. Biometr mamy korzystny, a ciśnienie umiarkowane.
1: RMF Max Krosno.

sitcom Kalma. To jeden z tych kawałków, do których wraca się z przyjemnością. Zanim się z wami pożegnam, to nieśmiało przypominam, że w weekend świętuje Jasło. Zapewne mieszkańcy i okolice już od dawna wiedzą, ale może ktoś z dalszych okolic się wybierze, bo jest czego posłuchać. W sobotę na scenie m.in. Yellow Horse, Fabryka i Legenda Polskiego Rocka, Jam. W niedzielę Jasielska Scena Młodych, Chaosfera i Alien i Mighties, czyli młoda energia i kosmiczne brzmienia. A jeśli ktoś lubi się pośmiać, to w Sanoku w sobotę Para Nienormalni z nowym programem Ostre Cięcie. Trzymajcie się, to był program Byle do Obiadu w RMF Max Krosno. Piotr Świderski, zostańcie z nami.

0: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
6: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Wybiła 13, a my w RMF Max sprawdzamy, co słychać w Krośni i okolicach. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Radosław Piesiewicz, prezes PKOL-u, przegłosowany. W ciągu 30 dni będzie musiał zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: No, prezes jest nieugięty, dobrowolnie ustąpić nie zamierza i raczej nie ma co liczyć na to, że w najbliższym czasie zwoła kolejne walne zgromadzenie. W kwietniu kończy się jednak kadencja prezesa Piesiewicza i nie może on przejść obojętnie wobec opozycji, która wtedy zapewne zagłosuje za innym kandydatem. Lista zarzutów opozycji do prezesa Piesiewicza jest długa na jej czele. Podpisanie umowy z firmą Zonda Krypto i opóźnienie w wypłatach nagród dla medalistów zimowych Igrzysk Olimpijskich.
0: W końcu wczoraj wszyscy dostali zaległe pieniądze za niewypłacone tokeny, dodaje Cezary Dziwiszek.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Nietypowa i wyjątkowo nieudana próba oszustwa w Tarnobrzegu, gdzie pewien 22-latek próbował zdać egzamin na prawo jazdy za kogoś innego. Egzaminator od razu zorientował się, że chłopak w ogóle nie przypomina faceta ze zdjęcia w dowodzie osobistym, a gdy zaczął zadawać mu dodatkowe pytania, oszust spanikował i uciekł, zostawiając dokument na stole. Sprawą zajęła się tarnobrzeska policja, która szybko ustaliła wszystkich zaangażowanych w ten genialny plan, w tym 25-letniego właściciela dokumentu. Cała trójka usłyszała już zarzuty poświadczenia nieprawdy, za co grozi im teraz do 3 lat więzienia. Tymczasem w Jaśle trwają intensywne prace przy przebudowie rynku, gdzie robotnicy rozkopali już zachodnią część miejskiego placu. Kluczowym elementem tej ekologicznej inwestycji jest montaż podziemnego zbiornika na deszczówkę, która posłuży do podlewania nowych drzew i krzewów. Śródmieście zyska też całkowicie odnowioną fontannę oraz nową, małą architekturę do odpoczynku.
3: Również czekam na efekt finalny i jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko wyjdzie.
4: Słuchacze i mieszkańcy niewiele zobaczą przez to ogrodzenie. Pan burmistrz pewnie podpatruje i widzi, jak te prace postępują, ale na pewno pan burmistrz widział wizualizację i plany, to proszę opowiedzieć, jak ten rynek będzie wyglądał.
3: Wizualizację i plany również widzieli wszyscy, gdyż ten projekt również konsultowaliśmy z mieszkańcami, pokazaliśmy dwa warianty i poprosiliśmy o opinię i tutaj też było bardzo duże zainteresowanie ze strony mieszkańców i bardzo wiele opinii i bardzo dużo opinii i uwag zostało uwzględnionych w projekcie.
0: Z burmistrzem Jasła Adamem Kostrząbem rozmawiał nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Na koniec tego krótkiego flasha przenosimy się jeszcze do Jedlicza, gdzie przy największej podstawówce w mieście ruszyła nowoczesna hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem, na którą lokalna społeczność czekała od lat. Inwestycja za ponad 5 200 000 zł zapewni uczniom i mieszkańcom doskonałe warunki do treningów. O pierwsze wrażenia po wejściu do nowoczesnego obiektu zapytaliśmy nauczyciela WF-u.
5: Szanowni Państwo, no jak widać, no po prostu zmieniło się kolosalnie. Otwieramy tą piękną halę 40 na 20 metrów. Do tej pory mieliśmy salę 18 na 9. Więc ucząc już tutaj od 30 ponad lat, a więc te warunki zmieniają się diametralnie. Wszystko nowe, wszystko fantastyczne, wszystko piękne.
0: Powiedział nauczyciel WF Piotr Bryl. Reszta wtorku na Podkarpaciu minie nam przy zrównoważonej pogodzie. Krosno zanotuje dziś maksymalnie 22 stopnie w cieniu. W Jaśle i Rzeszowie temperatura sięgnie 23 kresek, a w Lesku i Ustrzykach Dolnych zobaczymy na termometrach 21. Choć chmur na niebie nie zabraknie, to słońce regularnie będzie meldować się nam na horyzoncie. Pamiętajcie jednak o porywistym wietrze z zachodu, który pod wieczór zacznie wyraźnie słabnąć, ale na razie może miejscami dawać się we znaki. Przed nami też świetna perspektywa na kolejne dni, bo już od czwartku wraca prawdziwe gorące lato, a w weekend temperatury mogą przekroczyć 30 stopni.
6: Minęła pierwsza? No to zbijam piątkę i zapraszam. Siemacie, w RMF Max z wami Fioas. Mamy wtorek, mamy popołudnie. Największe tempo pewnie już za wami, ale pogoda dzisiaj nie pomaga. Niebo wygląda, jakby ktoś je wyprał w szarym proszku i zapomniał dodać płynu do optymizmu. Ale najbardziej ponury wtorek kiedyś się kończy, a do fajrantu doprowadzę was ja. Najświeższe hity i kasa do wygrania. To dzisiaj mam dla was. Wypychamy maksymalnie popołudnie hitami. Justin Bieber i Nicki Minaj na dzień dobry. Do tego Dua Lipa czy Another i 54 Ultra. To już za moment. Bądźcie z RMF Max.

0: Trzeba przyznać, że to wyjątkowy komplement. Lubię cię jak lato. Modelki i włodarski w RMF Max. Tylko gdzie to lato się podziało? No, cytując klasyka.
1: Spokojnie, zaraz się rozkręci.
0: Oby trzymamy za słowo. Jeśli ruszacie na dłuższy urlop, słuchajcie, jest jeden genialny trik, który może sprawić, że gdy wrócicie do domu, w ogóle nie będzie brzydkich zapachów. Co to takiego? Zaraz wam zdradzę. Bądźcie z RMF Max, bo do tego wpada Katy Perry.
2: Max. Reklama.
3: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
4: Jakie?
3: Bez próbowania nic nie wypala.
4: Serio?
3: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
5: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
9: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: No to pa!
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
15: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
16: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
14: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
20: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Wyj głośniej.

brakuje mi cierpliwości, jak u Kajzy i Boba Sinclaira. I can't wait. No bo gdzie to słońce? Wypatrujemy go na horyzoncie. Zaraz więcej o tym w prognozie pogody. Cierpliwość przydaje się za to, gdy człowiek chce zobaczyć kwitnące dziwidło olbrzymie. Okazuje się, że po raz pierwszy zakwitnie niebawem w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ładnie wygląda, brzydko pachnie. Tak to to. Max. Niebawem zakwitnie we Wrocławiu. My sprawdzamy pogodę, a po niej wpada Rihanna.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
7: Krosno 97 i 6 FM.
18: Reszta wtorku na Podkarpaciu minie nam przy zrównoważonej pogodzie. Krosno zanotuje dziś maksymalnie 22 stopnie w cieniu. W Jaśle i Rzeszowie temperatura sięgnie 23 kresek, a w Lesku i Ustrzykach Dolnych zobaczymy na termometrach 21. Choć chmur na niebie nie zabraknie, to słońce regularnie będzie meldować się nam na horyzoncie. Pamiętajcie jednak o porywistym wietrze z zachodu, który pod wieczór zacznie wyraźnie słabnąć, ale na razie może miejscami dawać się we znaki. Przed nami też świetna perspektywa na kolejne dni, bo już od czwartku wraca prawdziwe gorące lato, a w weekend temperatury mogą przekroczyć 30 stopni.

0: Przy tym kawałku znikają smutki. To Pitbull w RMF Max i jego Fireball. Trwa mundial, a na razie największa niespodzianka to remis Wysp Zielonego Przylądka z Hiszpanami. Bohaterem był bramkarz tych pierwszych. Wyobraźcie sobie, że przed meczem miał zaledwie 50 tysięcy fanów, a po meczu już 3 miliony. To znaczy wykorzystać swoją chwilę. Wy też wykorzystajcie dobrze dzisiaj moment przerwy w pracy, bo do wzięcia jest 25 tysięcy złotych w naszej zabawie szyfr do wygranej. Taka kaseczka tutaj, w moim studio, w walizeczce, którą ty możesz otworzyć i to tego popołudnia. To może być boost finansowy. 7327, hasło Max. Wystarczy wysłać właśnie na ten numer. Najlepiej teraz wykorzystaj swoje 5 minut za 3,69, bo tylko jeden SMS może dzielić cię od dużych pieniędzy. 7327. Ślijcie hasło Max, a ja gram dla was wyjątkową nowość. To Shimza w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Ależ ten numer ma vibe, róbcie głośniej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
1: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem.
9: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
13: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą,
14: przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
15: Harmonizer.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.
1: Rozkręć swój dobry vibe.
21: Klasa.
1: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
22: Na zegarach 14 w RMF Max Krosno. Czas na flash i prognozę pogody. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Są powody do radości. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego Wimbledon. Decyzja zapadła na niespełna tydzień przed startem eliminacji. Nazwisko Polki znalazło się obok 6 innych, samych Brytyjek. Oprócz Mai na angielskiej trawie z polskich reprezentantek zobaczymy także Igę Świątek, Magdalenę Fręch, Magdę Linet, Lindę Klimowicową oraz Katarzynę Kawę. Wśród panów wystąpią Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz. Kwalifikacje ruszą 22 czerwca, turniej główny 7 dni później. Maja obecnie notowana jest wśród 25 najlepszych tenistek świata.
7: To jest RMF Max Krosno.
22: W Krośnie także mamy powody do dumy, bo mamy brązowego medalistę Mistrzostw Polski w boksie, a został nim Kacper Jagiełło, reprezentujący barwy klubu Gawra. Po zdobyciu Mistrzostwa Podkarpacia nasz pięściarz poszedł za ciosem i po dwóch wygranych walkach stanął na krajowym podium. Kacpra złapał z mikrofonem nasz reporter.
8: Brązowy medal na Mistrzostwach Polski zdobyłem właśnie na tegorocznej edycji i no, dobry sukces dla klubu.
9: To jest pierwszy taki twój duży sukces, to znaczy udział w mistrzostwach i jakby zajęcie któregoś miejsca?
8: Na Mistrzostwach Polski tak, ale jeszcze na Mistrzostwach Podkarpacia zdobyłem pierwsze miejsce właśnie w tym roku.
9: Mhm. A długo trenujesz boks?
8: Właśnie nie, stosunkowo niedługo, rok z kawałkiem.
22: Mówił Kacper Jagiełło, a rozmawiał z nim Łukasz Zakrzewski. Z Gawry przenosimy się do Orlego Gniazda, ale tam niestety czekają smutne wieści. Z gniazda rzadkich orłów przednich nagle zniknęły jaja. Przyrodnicy biorą pod uwagę dwa scenariusze. Albo zadziałał instynkt dzikiego drapieżnika, albo w sprawę zamieszany jest człowiek. Niestety w przeszłości zdarzały się już przypadki okradania ptasich domów przez bezwzględnych kłusowników, którzy sprzedawali jaja za granicę. Choć w tym sezonie z młodych orłów już nic nie będzie, dorosła para jest bezpieczna i wciąż wraca do pustego gniazda. Być może spróbuje ponownie za rok. Zmieniamy temat. Nowoczesny sprzęt ratowniczy trafił do jednostek OSP z powiatu jasielskiego i przygranicznych rejonów Słowacji w ramach wspólnego projektu ratowania środowiska. Choć nowe wyposażenie ułatwi niesienie pomocy przy klęskach żywiołowych, to wciąż wyzwaniem pozostaje codzienna koordynacja działań.
19: Są różnice w kompatybilności sprzętu strony słowackiej, jak i polskiej. Są potrzeby wspólnych ćwiczeń. One pokazują, że w sytuacji wspólnych działań ten sprzęt może być trochę inny i powiązanie i połączenie ich funkcjonowania i prowadzenia działań wymaga wspólnych ćwiczeń. Wymaga również kolejnego etapu szkoleń. Szkolenia i jeszcze raz szkolenia.
22: Wyjaśnił Maciej Jagielski z Urzędu Miasta Wiaśle. Z kolei policjanci z Bieszczad zlikwidowali nielegalną uprawę konopi indyjskich, którą 39-letni mieszkaniec regionu ukrywał w swojej szklarni. Na miejscu mundurowi zabezpieczyli 31 krzewów marihuany oraz ponad pół kilograma gotowego suszu. To jednak nie wszystko, bo w pomieszczeniach gospodarczych znaleziono też prawie 200 litrów półproduktu do wyrobu bimbru. Właściciel posesji został zatrzymany i usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Pora na popołudniowy raport pogodowy dla Krosna i okolic. Dzisiejsze maksimum temperatury mamy właśnie za oknami. W Krośnie to 22 stopnie. W północnej części Podkarpacia, między innymi w Dębicy, notujemy 23, a na południu w Lesku czy Ustrzykach Dolnych około 21. Na brak słońca nie możemy narzekać, bo przejaśnienia są bardzo wyraźne, ale nie oznacza to, że jeszcze nie zobaczymy chmur. Na szczęście nie spodziewamy się żadnych opadów. Jutro z kolei może nieco popadać, choć będzie odrobinę cieplej. Za to weekend zapowiada się na słoneczny i wręcz upalny.
21: Po drugiej, też dobrze być z RMF Max. Bo mam dla was takie zestawienie hitów, które nie pozwoli na nudę. Mielki na dzień dobry, do tego Lady Gaga, męskie granie orkiestra, Ed Sheeran czy Ellie Goulding. Ależ zestawienie, tu Fioła, zwitajcie. I wszystko gra w RMF Max. RMF Max. Polecam ten numer chwilę ponucić pod nosem. Zobaczycie, od razu wszystkie mięśnie i napięcia w nich puszczają. Milky, just the way you are.

0: słyszysz tę nowość,
1: jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Two ships in the night.

prawdziwy magik na mikrofonie, czyli Eminem w RMF Max. A to ciekawostka, która strasznie mnie rozbawiła. Wyobraźcie sobie, że Szkoci, którzy po 28 latach wrócili na mundial, niestety, ale wyczerpali wszelkie zapasy piwa na pokładzie samolotu, którym lecieli na mecz swojej reprezentacji. Mowa oczywiście o szkockich kibicach. A że Szkoci lubią, to żadna tajemnica. Zapas na pokładzie samolotu wyczerpali w 15 minut. No i nic. No i trzeba było obejść się smakiem. Bo jak tu coś z bezcłówki schować pod kiltem?

Prezentacja prosto z Holandii, czyli Juste, Jack Style i Jon w RMF Max. Tymczasem reprezentacja, ale Norwegii, swój pierwszy mecz na mundialu od 98 roku zagra dzisiaj w nocy. Będzie mierzyć się z Irakiem i właśnie dlatego norweskie Ministerstwo Oświaty wyraziło zgodę, by jutro dzieciaki mogły do szkoły pójść później. Ustawowo jutro wszyscy później idą do szkoły, bo w nocy gra reprezentacja. Powiem wam, że nawet jeśli nasi mieliby pojechać tylko po mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, to dla ustawowego późniejszego wstawania warto było się jednak zakwalifikować. A może nie? A może właśnie dlatego teraz śpimy spokojnie? Dawid Podsiadło w RMF Max, a za moment Calvin Harris.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Każdy dzień w RMF Max to szansa na dużą kasę. W końcu w walizce jest 25 tysięcy złotych. Czy uda się komuś te pieniądze wyciągnąć dziś? Pora się przekonać. Słyszycie? Numer telefonu już wykręciłem. No i teraz najwyższa pora, żeby ktoś po drugiej stronie powiedział halo, albo chociaż cześć. W sumie to dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Jak ci na imię?
3: Daniel.
2: Cześć Danielu. Daniel, jak tam twój wtorek? Gdzie cię złapałem?
3: W łóżku z kotem, bo został zrobaczony i ma problemy żołądkowe niestety, więc...
2: To słuchaj, to może ja wiem, jak to jest z leczeniem zwierząt, to nie są tanie rzeczy i może na to kaska by ci się przydała, co?
3: Zdecydowanie.
2: Jest 25 tysięcy złotych w walizce, którą mam w studio. I wyobraź sobie, że wystarczy ją otworzyć, żeby ze środka kasę wyciągnąć. Otwiera tę walizkę czterocyfrowy PIN, ale ty jedną cyfrę już znasz. Ta pierwsza to 9. Podaliśmy ją na antenie i zostały już tylko 3 cyfry. Daniel, możesz podać od razu

0: dwójka. Masz 9, 2, 20 tysięcy w walizce i dwie możliwości. Albo od razu podajesz dwie kolejne cyfry, albo jeszcze jedną odkupujesz.
1: To jeszcze odkupię.
0: Jeszcze odkupisz. No dobra. Trzecią cyfrę mogę ci sprzedać za 15 tysięcy.
1: Dobra, 15.
0: 15 tysięcy złotych wyciągam. Daniel, trzecia cyfra to 0. Masz 9, 2 i 0. 5 tysięcy w walizce może być twoje, jeśli podasz właściwą ostatnią cyfrę. Od 0 do 9. Jaką mam wbić?
1: Szóstkę.
0: Szóstka. Dlaczego akurat tę wybrałeś?
1: Moja ulubiona.
0: 9206. Tak wbijamy, Daniel, tak?
1: Tak.
0: Sprawdźmy.
2: Szyfr niepoprawny.
0: A, niestety, Daniel, ta ostatnia cyfra to nawet blisko nie była, bo to 2. Było to 2 na końcu. Także gdybyś było włos, jeszcze mógłbyś mieć do siebie pretensje, a tak 500 zł na pocieszkę za samo oddanie strzału. Dzisiaj leci do ciebie 5 stówek masz. Gratki.
1: Dobra, dziękuję bardzo.
0: Warto próbować, bo 25 tysiaków co rano pakujemy do walizki. Jutro kolejna szansa. Zgłoście się na rmfmax.pl.
3: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: RMF Max.
1: RMF Max Krosno.
2: Let's go. Sounds good.

0: Ciekawe, który z polskich artystów nagrałby numer o swojej sąsiadce. No i jakby on brzmiał, to już zupełnie inna para kaloszy. MGK i Wiz Khalifa, Girl Next Door w RMF Max. Mam nadzieję, że te kalosze dzisiaj jednak mimo wszystko się nie przydadzą, ale w razie czego pamiętajcie, ratuje was muza w RMF Max. Po 17 bilety na Strefę 57, czyli koncerty Bambi, Yankeego czy Huberta bądź Japsona będą do wzięcia. Dzięki za dziś, jutro po 13 wracam w RMF Max. Był z wami Fioła z Piona, hej!
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica 1000-lecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Termometry w Krośnie pokazują 22 stopnie w cieniu. W regionie najcieplej było dziś w Jaśle i Dębice, tam do 23 stopni, a najchłodniejsze powiewy czuć było w Bieszczadach, gdzie zanotowaliśmy 21. Chwilami silniejszy wiatr z kierunków zachodnich powoli słabnie, a ciśnienie utrzymuje się na umiarkowanym poziomie 1015 hektopaskali. Biometr mamy dziś korzystny, a jakość powietrza dobrą. Wieczór początkowo będzie pogodny, jednak nocą chmur zacznie przybywać, a potem mogą pojawić się także lekkie przelotne opady deszczu.
13: RMF Max.
14: RMF Max Krosno.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Będziemy utarli ristorante.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
0: Marian?
4: Mm?
0: A o Dniu Ojca to Ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Po 17 w RMF Max Krosno kłania się Marek Makuła. Sprawdźmy, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Zapraszam na Flash. Gra planszowa Monopoly trafi na duże ekrany. Filmową adaptację przygotowuje firma należąca do znanej aktorki Margot Robbie. Na jakim etapie są prace?
1: Na razie na wstępnym, a pomysł jest taki, że dwa duety scenarzystów przygotowują własne pomysły na film. Jedni mają na koncie m.in. kasową ekranizację Minecrafta, a drudzy sukces filmu Inwestorzy Amatorzy. Jak podaje serwis Deadline, oba zespoły mają już zarys fabuły. Studio wybierze jeden z nich. W tę grę gra się w 100 krajach. Od 90 lat sprzedano ponad 500 milionów egzemplarzy. Pomysł na film pojawił się rzeczywiście już kilka lat temu. Teraz projektem zajęła się Margot Robbie i jej firma odpowiedzialna m.in. za sukces Barbie, więc oczekiwania są ogromne.
0: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Wyjątkowe nowości w Muzeum Historycznym w Sanoku, gdzie trafiła właśnie nowa, bezcenna kolekcja aż 23 obrazów Zdzisława Beksińskiego. Dzieła to prawdziwe unikaty, które wcześniej należały do Piotra Dmochowskiego, wieloletniego marszanda i promotora twórczości artysty na świecie. Transport obrazów do Sanackiego Zamku przypominał sceny z filmu. Ze względu na ogromną wartość dzieł, cała akcja odbyła się pod czujnym okiem wyspecjalizowanej firmy ochroniarskiej. Nowe nabytki będzie można podziwiać w specjalnie przygotowanej sali, a oficjalne otwarcie wystawy zaplanowano na listopad tego roku. Mieszkańcy Jasła z uwagą przyglądają się wielkiej metamorfozie rynku, gdzie w zachodniej części placu trwa już montaż nowoczesnej infrastruktury i nowych nasadzeń. Zielona rewolucja w centrum obejmie także przebudowę dawnej fontanny oraz instalację ekologicznego systemu zbierania deszczówki. O tym mówimy Wam od rana. Kiedy ostatecznie ciężki sprzęt zniknie z placu i kiedy mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z odnowionej przestrzeni?
3: No, prace idą zgodnie z planem, więc myślę, że już dni wina, czyli ostatni weekend sierpnia, i serdecznie zapraszam do Jasła, już odbędzie się po zakończeniu realizacji wszelkich prac.
0: Zapewniał burmistrz Jasła Adam Kostrząb. W Krośnie z kolei trwają już intensywne przygotowania do historycznych wrześniowych 26. balonowych Mistrzostw Świata. Polska po raz pierwszy zorganizuje tak prestiżową imprezę, w której weźmie udział około 120 załóg z 32 krajów. Poza lotami konkursowymi na mieszkańców i turystów czekać będą pokazy lotnicze, koncerty oraz specjalne strefy rozrywki.
4: No, przede wszystkim chcemy stworzyć atrakcje dla mieszkańców, no bo otwarcie mistrzostw będzie atrakcyjne, jak też ten finał na lotnisku, nocne pokazy i dzienne związane z atrakcjami lotniczymi, które chcemy zapewnić na koniec zawodów, no są tą rzeczą, która przyciągnie do Krosna wielu mieszkańców, wielu też turystów.
0: Mówił prezydent Krosna Piotr Przytocki. Na koniec tego krótkiego flesza przypominamy jeszcze, że już w ten weekend na terenach tamtejszego Mosiru odbędą się Dni Jasła 2026. Na mieszkańców czeka weekend darmowych koncertów i atrakcji, podczas którego na scenie jako gwiazdy wieczoru wystąpią legendarny zespół Jam oraz duet Alien i Mighties.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Nadchodząca noc przyniesie nam początkowo mało chmur, jednak z biegiem godzin zachmurzenie wzrośnie i nad ranem mogą pojawić się już słabe opady deszczu. Temperatura w Krośni i okolicach spadnie do około 12, może 14 stopni. Z kolei jutro czeka nas powrót wyższych temperatur. W ciągu dnia termometry w Krośnie wskażą od 21 do maksymalnie 24 kresek na plus. Musimy jednak uważać na południu województwa. Tam w środę mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze z porywistym wiatrem. Z kolei weekend zapowiada się słonecznie i upalnie.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Dzień dobry, kochani, to jest wtorek, 3 minuty po godzinie 17, ale dzisiaj wiało.
5: Nie bądź taka optymistyczna, bo ludzi wystraszysz.
1: Nie, no właśnie tak średnio optymistycznie, bo dzisiaj jechałam rowerem z górki i jakbym stała. Tak wiało.
5: Może nie pedałowałaś?
1: Nie, no pedałowałam właśnie.
5: A,
1: po prostu
5: to nie
1: taki
5: mam
1: wiatr.
5: Nie mam więcej hipotez.
1: Michał Siwek,
5: dzień dobry.
1: Justyna Borycka po tej stronie, cześć.
5: Pedałujemy w kierunku 20 przez promenadę Bęgerów.
1: Nic więcej nie dodam, pięknie powiedziane.

0: Moja ulubiona piosenka Rihanny.
1: To tak śpiewają w refrenie, nie?
2: Troszkę tak jest, ale to też jest moja ulubiona piosenka Rihanny.
1: Naprawdę?
2: Zobacz, ile mamy wspólnego.
0: Nieprawdopodobne, jedną rzecz.
2: Trochę więcej by się znalazło. Disturbia z nami w RMF Max. Pytanie do was teraz. Nieco mamy ze sobą wspólnego, a ostatnia rzecz, jaką widziałaś dzisiaj w pracy. To jest pytanie na dziś.
1: Wyjście.
2: Znak wyjścia. Ale może komputer, a może, nie wiem, cukierki, które ci zostały na biurku.
1: Taki ostatni flashback z dzisiejszego dnia pracy. Wyślij nam proszę messengerem na RMF Max i co nastąpi później. My siądziemy z Justynką tutaj i z tych wszystkich nadesłanych przez was rzeczy, ale absolutnie każdej jednej napiszemy piosenkę i puścimy tą piosenkę w radiu.
2: Tak, i nawet ją wam później wyślemy tymże messengerem, którym teraz się zgłosicie, więc warto, piszcie. Messenger RMF Max, ostatnia rzecz, jaką widzieliście dzisiaj w pracy.
0: Tymczasem Dawid Podsiadło i Na Błysk. Jest 17:10.

0: Chillowy vibe, Milky, Just The Way You Are w RMF Max, 19:05. Ciekawe rzeczy, słuchajcie, się dzieją, jak tak człowiek internet przegląda. W Poznaniu na przykład prezydent miasta dostał dzisiaj tortem w twarz. Taki, wiecie, normalny wtorek w pracy.
1: Przenosimy się zatem na Radę Miasta, na której to właśnie się wydarzyło i mamy autentyczną reakcję pana prezydenta po dostaniu tortem w twarz.
2: Ja chcę jeszcze raz!
3: Nie, nie!
4: Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat, obiecuje dużo zaskoczeń i nowości, a kolejna w tym tygodniu na liście Hot Bands. Let me be in your arms.
7: Hot Bands Extra.
5: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

Piękny czas. Sportowo też. Nie tylko, że lato, ale przecież mundial trwa i my jesteśmy oczywiście w RMF Max. Piękny czas. Sportowo też. Nie tylko, że lato, ale przecież mundial trwa i my jesteśmy oczywiście w RMF Max cały

0: Pozwólcie, że zaczniemy trochę bliżej naszych zachodnich sąsiadów. Od tenisa Hubert Hurkacz świetnie rozpoczął rywalizację na kortach trawiastych w Halle. Polak pokonał wyżej notowanego Rosjanina Andrija Rublowa i zaliczy ważny awans w rankingu ATP. Na dzisiaj w nocy na mundialu mocny polski akcent. Szymon Marciniak będzie sędzią głównym w meczu Argentyny z Algierią. Dla Argentyńczyków będzie to powrót do finału poprzednich mistrzostw. Tamto spotkanie także sędziował Marciniak. Przypomnijmy, w finale po rzutach karnych Argentyna pokonała Francję. Wcześniej było 3-3, a polski arbiter podyktował aż 3 karne. Wzbudziło to sporo kontrowersji.
1: Nic nie zepsuliśmy, bo taka jest prawda. Sędzia nigdy nic nie może wygrać. Sędzia może nie przeszkodzić i możemy dzisiaj się fascynować tym pięknym wydarzeniem. To był chyba najlepszy mecz, jaki ja kiedykolwiek sędziowałem.
0: Podkreślał Szymon Marciniak. Spotkanie o 3 w nocy. Wcześniej o 21 Francja zagra z Senegalem, a o północy Irak z Norwegią. A
2: przynajmniej są jacyś Polacy, którym można kibicować, nie?
0: Tak jest.
2: Panie Szymonie, trzymamy kciuki. Polska gola.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: to Rave RMF Max. Jest 17.40, a my już mamy ból palców. Palce bolą od pisania. Pisania piosenki o tym, co ostatnio widzieliście w pracy.
1: Synapsy nam się mocno stykają teraz. Stykamy się synapsami, one tworzą. I jeszcze nie skończyły, ale to już za chwilę się wydarzy. Będzie piosenka o tym, co widzieliście jako ostatnie przed wyjściem z pracy, a za chwilę też pogoda. No i tutaj coraz cieplej, coraz goręcej. Fajnie.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Wiemy, co jest ekstra.
12: Do tego się słucha.
13: Co jest hitem.
14: To ma potencjał.
11: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM. Just keep watching.
2: Nadchodząca noc przyniesie nam początkowo mało chmur, jednak z biegiem godzin zachmurzenie wzrośnie i nad ranem mogą pojawić się już słabe opady deszczu. Temperatura w Krośnie i okolicach spadnie do około 12, może 14 stopni. Z kolei jutro czeka nas powrót wyższych temperatur. W ciągu dnia termometry w Krośnie wskażą od 21 do maksymalnie 24 kresek na plus. Musimy jednak uważać na południu województwa. Tam w środę mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze z porywistym wiatrem. Z kolei weekend zapowiada się słonecznie i upalnie.

0: ale wy rzeczy w pracy widzicie takie, że ja takich nie widziałem w życiu.
1: Ja też. Ja myślałam, że tu przyjdą odpowiedzi typu, nie wiem, kluczyki do samochodu,
0: długopis,
1: krzesło.
0: Nie będziemy w ogóle spoilować, co tak naprawdę przyszło. O tym napisaliśmy piosenkę, posłuchajcie jej.

0: To jest moje ulubione łytytyty, jakie można usłyszeć przed godziną 18. Za 6 minut 6 będą ważne wiadomości we Fleszu, no a potem zabawa, słuchajcie, bo bilety na strefę 57 są do zgarnięcia dzisiaj.
1: Tam same dobre eventy, więc warto zawalczyć. Tak jak powiedziała Justynka, słyszymy się po drugiej stronie godziny 18.
0: Justynka, jak ładnie powiedziałeś.
1: Ja potrafię być miły.
0: Dobrze, Michałku.
1: To, że czasem nie chcę, to jest inna sprawa.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Słuchacie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na krośnieński flash w pigułce. Mieszkańcy kilku miejscowości na terenie gminy Dębowiec zostali objęci zakazem spożywania oraz używania do celów higienicznych wody z sieci wodociągowej. Powodem są nieprawidłowości bakteriologiczne wykryte w wodociągu zaopatrującym część mieszkańców. Problem dotyczy miejscowości Wola Cieklińska, Cieklin, Dulombka, Dzielec, Radość oraz Pagórek.
2: Do czasu wydania przez Państwową Inspekcję Sanitarną pozytywnej decyzji potwierdzającej przydatność wody do spożycia obowiązuje zakaz korzystania z niej zarówno do picia, przygotowywania posiłków, jak i do celów higienicznych. W związku z zaistniałą sytuacją mieszkańcy proszeni są o zaopatrywanie się w wodę z beczkowozu podstawionego na parkingu przy Domu Ludowym w Cieklinie.
1: O szczegółach informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Fatalny wypadek przy załadunku auta na autolawetę, w wyniku którego ranny został 44-letni mężczyzna. Poszkodowany pomagał kierowcy Dodge'a i nawigował go podczas wjazdu na platformę. W pewnym momencie 56-letni kierowca z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, nie wyhamował na czas i potrącił 44-latka, doprowadzając do zmiażdżenia jego prawej nogi. Pierwszego wsparcia rannemu udzielili policjanci z Boguchwały, którzy pierwsi zjawili się na miejscu i monitorowali jego stan aż do przyjazdu medyków. Ostatecznie na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Przenosimy się do Jedlicza, gdzie przy największej szkole podstawowej otwarto nowoczesną halę sportową, która mieści pełnowymiarowe boisko oraz komfortowe zaplecze szatniowe. Inwestycja kosztowała ponad 5,2 miliona złotych, z czego blisko 3,5 miliona to dofinansowanie z programu Olimpia.
3: W ciągu 2 lat oddajemy 4. salę gimnastyczną do użytku. Wszystkie mieliśmy dofinansowane z funduszy państwowych, także tą w Jedliczu. Jest to duża hala sportowa, obiekt wielofunkcyjny, na którym można prowadzić zajęcia dydaktyczne pełnowymiarowe dla dwóch grup szkolnych, ale ten obiekt służył będzie także popołudniami mieszkańcom na cele zarówno rekreacyjno-sportowe, jak i kulturalne, bo do tego też będzie przystosowany.
1: Powiedział dziś rano naszemu reporterowi burmistrz Jedlicza Wojciech Tomkiewicz. Na koniec tego krótkiego flesza przypominamy, że katastrofy i klęski żywiołowe nie znają granic. Dlatego strażacy ochotnicy z powiatu jasielskiego oraz ich koledzy ze Słowacji otrzymali nowoczesny sprzęt ratowniczy. To efekt wspólnego projektu transgranicznego, który ma pomóc w walce ze skutkami zmian klimatycznych i zagrożeniami środowiskowymi.
4: Zmiany klimatu i powodujące przez nie zdarzenia kryzysowe nie znają granic. Nie znają granic gmin, powiatów, województw, a także również kraju. To pokazuje ten projekt, który realizujemy pomiędzy stroną polską i słowacką, który pokazuje, jak niezbędne i potrzebne jest wspieranie służb, które w tym zakresie działają. Są to służby zarówno jednostek ochotniczych straży pożarnych, słowackich i polskich, jak również słowackiego Czerwonego Krzyża.
1: Mówił Maciej Jagielski z Urzędu Miasta w Jaśle, a ja zapraszam już na prognozę pogody.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Jak minie nam najbliższa noc i co przyniesie środa w Krośnie? Ano w nocy niebo początkowo będzie pogodne, ale nad ranem chmur zacznie przybywać i lokalnie może pokropić deszcz. Słupki rdzeni w najchłodniejszym momencie nocy wskażą u nas około 12 stopni, a w rejonach podgórskich około 10. Jutro w ciągu dnia czeka nas dynamiczna aura. Temperatura w regionie wzrośnie do około 21-24 stopni, a w Krośnie i na północy województwa wieczorem powinno się rozpogodzić. Wcześniej jednak na południu Podkarpacia mogą przejść przelotne opady i burze.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje.
5: Dzień dobry po 18. Michał Siwek, Justyna Borycka. Jesteśmy tu i ja chciałbym zacząć od ważnego komunikatu do wszystkich, którzy mleko owsiane wkładają do lodówki niedokręcone. Chciałbym, żebyście się dziś uderzyli w mały palec. Nie można tak robić.
6: Nie można, nie ja się zgadzam.
5: Bo to wyjmujesz, potem wstrząsasz. I no ja dzisiaj musiałem się przebrać przed wyjściem do pracy, no.
6: Biedny. No. Ale tak, ja się podpisuję pod tym. Ewentualnie zamiast mojego palca może być też wdepnięcie w klocek Lego, jak coś. Także do wyboru.
5: Chciałem, żeby to tak wybrzmiało, już zostaw. Klocek Lego, ego.

0: Unstoppable today, tired tomorrow. To jest RMF Max, to są hasła, które są przyziemne, które są motywujące jednocześnie, ale jednocześnie po prostu życiowe.
1: Życiowe, bo tak, no bo my tutaj po prostu o życiu często rozmawiamy w kanale nadawczym, ale też wysyłamy was w miejsca, w których można coś przeżyć fajnego. I to jest na przykład Strefa 57, takie miejsce pod Krakowem. I tam już w tę sobotę będzie się działo. Tam będzie jazda, słuchajcie, bo Young Iggy, Bambi, Żabson na jednej scenie. To musi być po prostu fantastyczny wieczór.
0: To dobry rozkład jazdy.
1: Mhm.
0: I żebyście na ten rozkład jazdy mogli się załapać, na ten cudowny wieczór pełen muzycznych emocji, chcemy was zaprosić do teleturnieju, znaczy przepraszam, radioturnieju.
1: Tak.
0: O dźwięcznej nazwie The Chlor.
1: Dobrze słyszeliście. The Chlor. W związku z czym zadajemy teraz pytanie, na które trzeba odpowiedzieć na Messengerze RMF Max.
0: Żeby się w ogóle do tego radioturnieju dostać.
1: Jak pachnie chlor?
0: Opiszcie. Jak pachnie chlor? I najcudowniejsze, najbardziej kreatywne, najpiękniejsze odpowiedzi, ich autorzy zostaną zaproszeni do teleturnieju The Chlor, w którym do zgarnięcia wejściówki na Strefę 57.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
1: Ja się nie mogę doczekać już. Messenger RMF Max, dajcie znać, jak waszym zdaniem pachnie chlor.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sad Girls to Bibi Rexa i David Guetta w RMF Max 19 po 6. Uff, odebrał telefon. My już naprawdę tutaj palpitacji serca dostaliśmy, bo o mały włos. A nie byłoby kandydata do teleturnieju The Chlor.
1: Radioturnieju The Chlor.
0: Radioturnieju The Chlor, ale jest. Jest z nami Krzysiek.
2: Hejka. Tak jest.
1: Krzysiu, witam. Skąd przyjechałeś? Czym się interesujesz?
2: No przyjechałem ze Słupska. Moją pasją jest wędkowanie.
0: O, pięknie. Czyli wodne tematy cię interesują, to bardzo się pięknie składa akurat w naszym radioturnieju.
1: W naszym radioturnieju nagrodą bilety na Strefę 57. Co zrobisz z wygraną?
2: Pojadę.
1: Niesamowita historia.
0: Nawet możesz kogoś ze sobą zabrać, bo dwa bilety na sobotni koncert w Strefie 57, a tam przypomnę, Żabson, Young Iggy i Bambi między innymi, no ale najpierw w teleturnieju trzeba te bilety wygrać.
1: Witamy w The Chlor.
0: I teraz tak, Krzysiek, zasada jest prosta. Masz do wyboru dwie kategorie: akcesoria na basen oraz zbiorniki wodne. I potem jak wybierzesz, będziesz miał 30 sekund, żeby wymienić jak najwięcej rzeczy z tej kategorii. Przynajmniej 7, żeby wygrać bilety. Więc możesz teraz wybrać kategorię, albo też chlor może zadecydować za ciebie. Co wybierasz?
2: Akcesoria na basen.
0: Szybka decyzja, akcesoria na basen. Dobrze.
1: Zatem, czy jesteś gotowy do udziału? Bo zegar może wystartować w dowolnej chwili.
2: Tak jest.
1: Zatem czas, start.
2: Okularki do pływania, kąpielówki, ręcznik, kółko pompowane, rękawiczki pompowane. Takie makarony są na wodę. Rękawiczki, takie baloniki.
0: A, rękawki, no.
2: Tak. Są takie deski do pływania i na przykład sup. Deska.
1: Sup na basenie? To naciągane.
2: No można, są też takie różne. Rowerki.
1: Ratownik by cię wyrzucił.
0: Daj coś jeszcze.
2: Klapki.
0: Dobrze!
1: To jest nasz zawodnik, to jest pan Krzysztof. Dzień dobry.
0: Często na basenie, czy tylko wędkujesz?
2: Nie, na basenie też często, ale nie
1: też
2: tak.
1: Często wędkujesz na basenie.
2: Tak, tak, łowię czasem coś tam.
0: Gratulacje, Krzysiek, bo jesteś pierwszym zwycięzcą radioturnieju The Chlor. To jest historyczna chwila. Bilety na Strefę 57 lecą do ciebie.
2: Super.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat, obiecuje dużo zaskoczeń i nowości, a kolejna w tym tygodniu na liście Hot Bands, Let Me Be In Your Arms.
4: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max.
6: Like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
7: 5 days on the

0: Mistrzowski flash sportowy.
1: Jestem na tak.
2: Au! Krzysiu Chwaliński już z nami i to pora sprawdzić, co się dzieje na mundialu, ale nie tylko.
3: No sporo się dzieje, bo do mundialu wchodzi Francja, aktualnie wicemistrzowie świata. Przeciwnicy.

0: innymi napastnik Manchester City Erling Haaland i radcy kibice wierzą, że ich kadra pójdzie w ślad innych kopciuszków, które skutecznie postawiły się faworytom starcie Irak-Norwegia o północy, a o 3 rano Argentyna zagra z Algierią. Tymczasem bardzo szybko rozpoczęły się reprezentacyjne roszady. Tunezja, która już po pierwszym przegranym meczu zwolniła trenera Sabiego Lamouchiego, ma już nowego szkoleniowca, jest nim także Francuz Hervé Renard.
1: Ja myślałem, że pan Probierz się załapie. Trzymałem kciuki. Ah.

0: Somber pięknie gra w RMF Max. Za 20 minut będzie siódma. No to teraz jeszcze moment, żeby sprawdzić, co tam w pogodzie się szykuje. A ma być gorąco, słuchajcie, w ten weekend na południu 32 stopnie. Jak to jest możliwe? Nie wiem.
1: To po prostu jak już 31 jest i potem jest jeszcze trochę cieplej, to wtedy jest 32.
0: Mhm. To jest siwek explaining, no?
1: Mhm.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
6: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. I po reklamie.

Jak minie nam najbliższa noc i co przyniesie środa w Krośnie? Ano w nocy niebo początkowo będzie pogodne, ale nad ranem chmur zacznie przybywać i lokalnie może pokropić deszcz. Słupki rdęci w najchłodniejszym momencie nocy wskażą u nas około 12 stopni, a w rejonach podgórskich około 10. Jutro w ciągu dnia czeka nas dynamiczna aura. Temperatura w regionie wzrośnie do około 21-24 stopni, a w Krośnie i na północy województwa wieczorem powinno się rozpogodzić. Wcześniej jednak na południu Podkarpacia mogą przejść przelotne opady i burze.

0: Ulubiona piosenka głównego bohatera serialu Peaky Blinders.
1: Chciałam to powiedzieć właśnie. Tak.
0: Shakira no i Hips Don't Lie. Przepraszamy wszystkich, którzy akurat nie oglądali, ale ci, którzy oglądali, wiedzą, o co chodzi. I tak tutaj jest. Puszczamy oczko. Za 8 minut 19 ważne wieści mam dla was. Mm-hmm. Teraz proszę się skupić, czy ktoś serial ogląda, czy nie. W Korei sprzedają banany w takich paczkach, mm-hmm. gdzie każdy banan ma inny stopień dojrzałości, przez co możesz codziennie jeść nowego banana, który jest tak samo dojrzały jak ten, którego jadłaś dzień wcześniej.
1: Mi to... Nie!
0: Tak!
1: Nie!
0: Tak!
1: Tak się chyba musieli czuć ludzie, którzy wynaleźli ogień.
0: Tak!
1: Ja już nie chcę jeść innych bananów nigdy w życiu.
0: Nigdy.
1: Proszę te z Korei przywieźć mi.

0: To tak w temacie tych bananów jeszcze. Lato w RMF Max. Lato, banany, wiecie, wakacje, no. Różne rzeczy i modelki.
1: Ile losowych słów pojawiło się w tym zdaniu. To jest coś pięknego.
0: Coś wspaniałego. Lato też w pogodzie się szykuje. Ponad 3 dychy na termometrach już niebawem. A co dokładnie w najbliższej okolicy, to w prognozie sprawdzimy za chwilę.
1: Czyli jak temperatura przekracza 3 dychy, to ją też łupie w plecach?
0: Mam nadzieję, że jest sprawiedliwie wtedy przynajmniej. Bo jeśli pogoda może co 15 minut być niestabilna i się zmieniać, to ja chyba też, prawda?
1: Tak.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: 96 FM.
1: Słuchacie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Pora sprawdzić, co słuchać w Krośni i okolicach. Zapraszam na Flash. Niespodziewany zwrot akcji w podrzeszowskim Tyczynie, gdzie burmistrz Janusz Błotnicki nagle zrezygnował ze stanowiska. Swoją decyzję ogłosił w sieci, tłumacząc to względami osobistymi. Włodarz rządził miastem zaledwie od 2 lat, kiedy to wygrał wybory jako bezpartyjny kandydat popierany przez lokalną młodzież. Teraz władzę w gminie tymczasowo przejmuje jego zastępca, a mieszkańcy muszą szykować się do urn. Przyspieszone wybory nowego burmistrza odbędą się najprawdopodobniej we wrześniu.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Ale wróćmy teraz na nasze podwórko. Kasper Jagiełło z krośnieńskiego klubu Gawra wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski w boksie. Nasz zawodnik po wcześniejszym zdobyciu tytułu Mistrza Podkarpacia wygrał 2 finałowe walki, pokazując świetną technikę i ogromną determinację. To gigantyczny sukces, zwłaszcza, że klub działa w Krośnie od niespełna roku.
2: Właśnie bardzo fajnie, że jesteśmy zauważeni, że miasto nas zauważyło, że tworzymy tutaj sport, bo tworzymy tutaj sport i zostało to zauważone i docenione. A tak, no nasz chłopak Kacper Jagiełło zdobył brązowy medal Mistrza Polski i to mówię, po roku działalności jest to naprawdę bardzo duży sukces.
1: Powiedział naszemu reporterowi Max Gibadło z klubu Gawra Krosno. Przenosimy się na jasielski rynek, który przechodzi właśnie gruntowną metamorfozę. Ekipy budowlane rozpoczęły już pracę w zachodniej części placu. W centrum miasta pojawi się mnóstwo nowej zieleni, przebudowana zostanie stara fontanna oraz staną nowoczesne ławki i stojaki dla rowerów. Całość ma być nie tylko bardziej estetyczna dla oka, ale też przyjazna mieszkańcom i po prostu ekologiczna.
3: Co najważniejsze, idą zgodnie z planem, więc myślę, że przed końcem sierpnia już zdejmiemy te bariery, przez które niewiele widać i pokażemy w nowej odsłonie ten główny plac miejski z zielenią, z nowymi funkcjami, z większą ilością drzew, krzewów, z pięknym zagospodarowaniem.
1: Mówił burmistrz Jasło Adam Kostrząb. Z kolei mieszkańcy Jedlicza cieszą się z otwarcia nowej, pełnowymiarowej hali sportowej, która powstała przy największej szkole podstawowej w mieście. Ta nowoczesna inwestycja z kompletnym zapleczem sanitarnym będzie służyć całej lokalnej społeczności. Jak udało się sfinansować tak ogromne przedsięwzięcie i ile ostatecznie kosztowały wszystkie prace? Oto nasz reporter zapytał dziś burmistrza Jedlicza.
4: Ta hala kosztowała ponad 5 200 000 zł. Skorzystaliśmy z dofinansowania z rządowego programu Olimpia w kwocie blisko 3,5 miliona złotych, no i to pozwoliło nam na zrealizowanie tej inwestycji, ale też wcześniejszych pozostałych sal. Taki prezent na koniec roku szkolnego, ale chcę przypomnieć, że w Jedliczu funkcjonuje naprawdę bardzo aktywne środowisko rekreacyjno-sportowe, więc to nie będzie tak, że ta hala nie będzie używana także w wakacje.
1: Wyjaśniał burmistrz Wojciech Tomkiewicz. Na koniec przypominamy, że już w najbliższy weekend startuje sezon na krośnieńskich basenach przy ulicy Bursaki. W sobotę i niedzielę kompleks będzie czynny od 9 aż do 20, natomiast w kolejnych dniach, jeszcze przed końcem roku szkolnego, popływamy tam od 14. Wypad na basen może być dobrym pomysłem, bo temperatury w weekend mogą przekroczyć 30 stopni. I to by było na tyle w RMF Max. To był krośnieński flash w pigułce.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: Na koniec dnia sprawdzamy pogodę na noc i jutrzejszy dzień dla Krosna i regionu. Noc zacznie się spokojniej z małym zachmurzeniem, ale później chmur przybędzie i nad ranem spadnie słaby deszcz. Termometry pokażą w Krośnie do 12 stopni, a na południu około 10. Jutro w ciągu dnia czeka nas sporo chmur, z których na południu województwa rozwiną się burze z gradem i deszczem do 20 mm. Temperatura w środę będzie jednak wyższa. W Krośni na Podkarpaciu zobaczymy od 21 do 24 stopni. Wiatr poza burzami będzie słaby i umiarkowany z północnego zachodu.
5: Max. O, jest moc w głosie i mamy nadzieję, że u was moc też jest o tej porze. 7:03 to jest kanon nadawczy w RMF Max i tutaj zabawa jeszcze przez najbliższą godzinę.
6: Dokładnie tak i jeżeli potrzebujecie mocy dokładnie tyle, żeby dotrzeć do domu na kanapę i na tej kanapie znaleźć wygodną pozycję, dokładnie tyle mocy wam dziś dostarczymy.
5: Ale nie więcej.
6: Ani odrobinę więcej. Ani,
5: to jest wszystko dobrze obliczone, słuchajcie. Więc bądźcie z RMF Max, jest Anna Borycka.
6: Michał Siwek.
5: No i on.
6: To jest Teddy Swims.
5: Mister
6: nie jakiś
5: Know
6: tam
5: it all.
6: On. On ma imię, wiesz?
5: Przepraszam, nie chciałam być niegrzeczna.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. No pięknie grają w RMF Max, 12 minut po siódmej. No dobra, my tak sobie tutaj gramy, ale byśmy chcieli jeszcze z wami pogadać i zobaczyć, skąd klikacie.
2: Wpisujcie miasta.
1: Tu.
2: Tak jest... po prostu, to jakby nic więcej nie trzeba, po prostu miasto, z którego jesteście, wpiszcie i wyślijcie na Messenger RMF Max, a my później swoimi sprawdzonymi metodami zweryfikujemy, czy rzeczywiście jesteście stamtąd, skąd twierdzicie, że jesteście.
1: Tak jest, to będzie quiz z wiedzy o tym mieście. Oczywiście, że tendencyjne pytania się pojawią, ale cel jest taki, żebyśmy się wszyscy dowiedzieli czegoś o twojej miejscowości.
2: I być może dowiedzieli jednocześnie razem z tobą, że tak naprawdę stamtąd nie jesteś. Może się tak okazać.
1: Może.
2: Bądźmy jakby... na to gotowi.
1: Tego nie możemy teraz jeszcze wiedzieć. Gramy hity na maksa. Messenger RMF Max. Wpisujcie miasta.

0: Kungs grają w RMF Max. Ten numer nazywa się Galaxy i tak sobie pomyślałam, że może kiedyś będą takie mistrzostwa na przykład galaktyki. Ale na razie to te świata są największe, czyli mundial i tam dużo się dzieje.
1: To byłby Galaxial wtedy.
0: Galaxial.
1: Galaxial.
0: No, ale na razie zobaczycie, jeszcze tak będzie.
1: Mundialem się interesujemy. Był mecz Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka i tam Kaboverdeńczycy, bo tak się mówi, dowiedziałem się, teraz mądry jestem, bardzo się ładnie zaprezentowali. I zaprezentowali się na tyle dobrze, że bramkarz Cabo Verde zaliczył gigantyczny skok w mediach społecznościowych z 50 tysięcy obserwujących na 2,5 miliona, drodzy państwo.
0: No proszę, jakoś polscy bramkarze na socialach bez zmian.
1: Max. Zagadka.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: I o to chodzi, Zelia w RMF Max, a z nami też gość, który absolutnie nie pogubiony w tematach sportowych, wręcz przeciwnie, Krzysiu Chwaliński i mistrzowski też sportowy. No pewnie, a jak?
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Godzina 30 dzieli nas od kolejnego meczu na Mundialu. Zapowiada się kolejny emocjonujący hit. Francja zmierzy się z Senegalem. Trójkolorowi, którzy niecałe 4 lata temu przegrali z Argentyną w rzutach karnych, znowu są faworytami do tytułu. Mają wielu wybitnych piłkarzy, podkreśla piłkarski ekspert Rafał Dębiński.
3: No sam atak to jest fenomenalny, bo jest i Olize, i Due, i Dembele, i Barcola, i Mbappé, i Thuram. W środku pomocy też jest ogromny tłok. Francuzi pod tym względem wydaje mi się dzisiaj są najsilniejsi w swojej historii. Co nie znaczy, że to trofeum oczywiście zdobędą.
2: No właśnie, potencjał jest, ale trzeba go jeszcze wykorzystać. A z tym, jak już pokazały te mistrzostwa, no bywa różnie, tym bardziej, że Senegal zapowiada twardą walkę. O 21.02 mecz grupy I, Norwegia zagra z Irakiem, początek o 24.00 czasu polskiego. Nad ranem do gry wchodzi grupa J, Argentyna, która będzie bronić tytułu, zagra z Algierią i ten mecz będzie sędziować Szymon Marciniak. O wszystkich nocnych spotkaniach opowiemy wam oczywiście w RMF Max.
4: Czy FIFA wystawia usprawiedliwienia dla pracodawcy za nie stawienie się o poranku w pracy?
2: FIFA jak FIFA, ale wiele państw funduje dzień wolny następnego dnia dla pracowników, czy nawet dla uczniów w szkołach.
4: Naprawdę?
0: Tak. A ile jeszcze ten mundial będzie trwał?
2: Do 19 lipca.
0: O, to można dużo wolnego złapać, no?
2: Tak jest.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: To opyki Becky G w RMF Max. To są klimaty latino, ale my się teraz przenosimy w klimaty zagnań sino.
1: Ale to rozegrałaś idealnie.
0: Tak,
1: Krzysiu, dzień dobry.
2: Witam.
1: Duma zagnańska, tak cię wołają podobno.
2: Czy ja wiem?
0: No, skromny.
1: To po dzisiaj zaczną.
0: Skromny. Ale zobaczymy zaraz, jak to się wszystko tutaj ułoży, bo to jest zabawa Wpisujcie Miasta. Wpisywaliście miasta na Messengerze RMF Max, Krzysiek wpisał Zagdańsk Świętokrzyskie, no i teraz my sprawdzamy, czy ty, Krzysiu, faktycznie z tego Zagdańska jesteś i co ciekawego o Zagdańsku się możemy dowiedzieć. Jesteś gotowy?
2: Oczywiście.
0: Pytania?
1: Ale ty masz, Krzysiu, ale ty masz mocną psychikę.
0: Dobra, to zaczynamy, słuchaj. Pytanie numer jeden i tutaj odpowiedź wielokrotnego wyboru, więc proszę o skupienie. Ale będzie łatwe na początek. W okolicy Zagdańska znajduje się A. Brzoza Joasia, B. Dua Lipa, czy C. Dąb Bartek?
2: C.
0: No i to jest prawda.
1: Czyli Dua Lipa?
2: Nie. Nie ma jeszcze takiej.
0: Tak,
1: tak, to jest rzeczywiście poprawna odpowiedź. Pytanie drugie. Krzysiu, co zrobili 8 czerwca 2026 roku w poniedziałek druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu w gminie Zagdańsk? A. Ukąsiła ich pszczoła, B. Ustanowili pachoła, czy C. uratowali dzięcioła?
2: No pewnie, że C.
0: A masz jakieś szczegóły jeszcze tej historii?
2: A, no... Że tak powiem, ma się znajomy w straży, to się wszystko wie.
0: O, proszę.
1: Nie, ale poważnie znasz tą historię?
2: No.
1: Ale jajca.
0: Krzysiek, my ci wierzymy. Ostatnie pytanie, słuchaj. Legenda głosi, że w okolicy Zagdańska około 400 milionów lat temu z wody na ląd wyszły pierwsze kręgowce, o czym świadczą skamieniałe ślady pierwszych czworonogów. Tetrapody wyszły z wody, ale weszły do niej z powrotem, bo zorientowały się, że są pod Kielcami. Czy to prawda, czy fałsz?
2: Prawda.
0: No i tak. To jest prawda. Za Chełmie też się zgadza.
1: Niesamowite. Jesteś prawdziwym, no właśnie...
0: Zagdańszczaninem chyba.
1: Tak się mówi?
2: No, raczej tak.
0: No patrz, a tego jakoś taki niepewien.
1: Krzysztof, ja, Duma Zagdańska, od dziś tak cię będą nazywali, obiecuję ci to. A jak nie będą, to przyjdź do mnie i możesz się poskarżyć. I ja z tym nic nie zrobię, ale przynajmniej się poskarżysz. Reklama.

0: Mariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Na koniec dnia sprawdzamy pogodę na noc i jutrzejszy dzień dla Krosna i regionu. Noc zacznie się spokojniej z małym zachmurzeniem, ale później chmur przybędzie i nad ranem spadnie słaby deszcz. Termometry pokażą w Krośnie do 12 stopni, a na południu około 10. Jutro w ciągu dnia czeka nas sporo chmur, z których na południu województwa rozwiną się burze z gradem i deszczem do 20 mm. Temperatura w środę będzie jednak wyższa. W Krośni i na Podkarpaciu zobaczymy od 21 do 24 stopni. Wiatr poza burzami będzie słaby i umiarkowany z północnego zachodu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Dawid Podsiadło i Sezon w RMF Max. Za 7 minut będzie 20, tutaj kanał nadawczy. No i co? I pięknie się żegnamy, bo dzisiaj wieczór już nastał.
1: Ale presję narzuciłaś, że teraz musimy się pięknie pożegnać. Nie możemy się tak po prostu pożegnać. To ja spróbuję tak podbudować, co się będzie jeszcze dzisiaj działo, bo najwięksi fani piłki nożnej jeszcze mogą o 3 w nocy włączyć sobie telewizję i tam zobaczą Gołta. Zobaczą Lionela Messiego i jego Argentynę, którzy wchodzą do gry na mundialu i będą rozpoczynali swoją drogę do potencjalnej obrony tytułu Mistrza Świata. To o 3 w nocy. Wcześniej o 21 Francja, Senegal. Tam też liczymy na dobre granie, bo to jest zapowiadane jako jeden z hitów pierwszej kolejki spotkań na mundialu.
0: A to nawet ja się też poczułam zachęcona. Jakby co, to Krzysiu Chwaliński jeszcze też będzie zachęcał. Mistrzowski flash sportowy tego wieczora jeszcze usłyszycie w RMF Max. Teraz sprawdzamy, co na mieście, bo to pora na Tour de Club. A za chwilę wjeżdża Graba. Justyna Burycka.
1: Michał Siwek.
0: Dzięki za dziś, pa!
1: Pa!
2: Już jutro Krosno odpala swoje święto i zamienia się w miejscówkę wielu wydarzeń. Spektakle, wystawy, koncerty, warsztaty, spacery i cała masa akcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Już 19 i 20 czerwca inkubator przedsiębiorczości w Krośnie przy Żwirki i Wigury zamienia się w Laboratorium Przyszłości i zaprasza na dni otwarte. W ramach wydarzenia w sobotę odbędzie się piknik edukacyjny. Jasło też nie zostaje w tyle. W weekend odbędą się Dni Miasta. W sobotę na scenie m.in. Yellow Horse, Fabryka i Legenda Polskiego Rocka. Jam. W niedzielę jasielska scena młodych, Chaosfera i Alien i Mighties. Od 25 do 28 czerwca w Rzeszowie odbędzie się kolejna odsłona Europejskiego Stadionu Kultury. Od awangardowego teatru i kina przez wielkoformatowe sztuki wizualne i fotografie, aż po nowoczesną sztukę uliczną, koncerty i debaty. Na scenie m.in. Mary z Polski, Bowska, Ralf Kamiński i Pektus stworzą koncertowe pary z gośćmi z zagranicy. Wstęp na wydarzenia jest darmowy.
3: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w

0: Expert.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: To co grają, to jest prawdziwa betarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hity na maxa.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Kwaliński, zapraszam. Francuzi, czyli nadal aktualni wicemistrzowie świata, złoci medaliści z 2018 roku i aktualni kandydaci do tytułu, za godzinę rozegrają swój pierwszy mecz na Mundialu 2026. Przeciwnikiem Senegal, z którym trójkolorowi grali już na Mundialu i nie wspominają tego meczu dobrze.
6: W meczu otwarcia mistrzostw w 2002 roku Senegal, debiutujący wtedy na Mistrzostwach Świata, pokonał 1-0 Francję, która wtedy broniła przecież tytuł.
5: Przypominał Wojciech Marczyk. To było dawno temu, mówi trener Francji Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było na świecie w 2002 roku. Ja tam byłem. Mimo że nie grałem, to oglądałem ten mecz. Wiem, że ciągle mówicie o zemście, ale w piłce nożnej nie ma czegoś takiego jak zemsta. Pierwszy gwizdek o 21:00.
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Ja już odliczam. Przedostatni wtorek przed wakacjami. Przemek Grabowski, witajcie po 20 w RMF Max. Zaczynamy nasz czas. Wasze ulubione hiciory, nowości. Już na wakacje będzie też premierowo Ariana Grande w tej godzinie, której może jeszcze nie słyszeliście. A zestawienie otwiera dzisiaj nam DJ Ale Farben. Pozdrawiam z Berlina. To jest jego numer Body Talk.

0: Ellie Goulding premierowo w tym tygodniu, jej Black Prada Dress. Ellie zaczynała swoją karierę nie tak jak większość gwiazd i gwiazdeczek ostatnio, czyli nie w internecie, bo zanim zdobyła światową sławę, uczyła się gry na klarnecie i gitarze, a własne piosenki zaczęła pisać już jako nastolatka, czyli umiejętność gry na czymkolwiek jeszcze się przydaje, jakby co. Nie wiem, czy potrafią na czymś grać Gibbs, Kukon i Jonathan, ale potrafią robić dobre bity. Ty masz to dzisiaj dziewiątka.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

Duet muzycznych gwiazd, który może podbić listę Hop Bandsy w tym tygodniu i pojawić się na miejscu pierwszym, tego im życzymy, to Martin Garrix i Ed Sheeran w numerze Repeat It. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Teraz jedna z premier tego tygodnia. Ariana Grande. Słuchajcie, jej brat oficjalnie stwierdził głośno, że Ariana Grande to jest najlepsza piosenkarka na świecie. Kto się zgodzi w komentarzach? Ariana Grande premierowo w RMF Max, tak na wieczór. Hate that I made you love me.

0: Siódemka piłkarska raczej nam się jeszcze nie znudziła. Shakira i Burna Boy, Daj Daj, to dzisiaj siódemka na liście Hot Bands. No trochę szkoda, że nie możemy kibicować biało-czerwonym, ale są Polacy na stadionach. No i Robert Lewandowski był ostatnio w Chicago podziwiać najlepszych piłkarzy. Prawie tak dobrych jak Robert. My też odliczamy najlepszych. Lista Hot Bands, za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Wiktor Waligura.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Marian?
3: A?
2: A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
6: Dla ciebie 500 zł.
7: Dziękuję w takim razie.
5: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: I po reklamie.

Jego kariera to dowód na to, że nie możemy omijać imprez karaoke, bo może ktoś ze znajomych, może ty masz talent. Cameron Whitcomb też śpiewał na karaoke. No i w końcu przyjaciele powiedzieli: hej stary, masz talent, weź się gdzieś zgłoś. No to się zgłosił. I jest w poczekalni listy Cobenz, Cameron Whitcomb, Kanada, w numerze Kingdom of Fia. Był w amerykańskim Idolu i teraz może być na szczycie w Polsce. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę zestawienia, a tutaj wciąż z nami Tame Impala, ale w remiksie Jenny Dracula.

Mogło być California 11 albo Massachusetts 15, a jest Alabama 10. Do tego latamy w tym tygodniu nasz klubowy importaż ze Stanów. Moonlight i Fordo, Alabama 10 czeka na debiut może jutro. RMFmax.pl jeszcze dzisiaj przed miejscem pierwszym w poczekalni nowość od Robina Schulza, a my otwieramy już pierwszą trójkę. Tutaj Roxy w bardziej energetycznym wydaniu. I jeszcze White, już tak wysoko, już trójka. Chciałam ciebie więcej.

Mówcie, co chcecie, ale ja tutaj słyszę When Love Takes Over Davida Guetty, jak nie jak tak. Czekam na wasze komentarze, czy ktoś też to usłyszał. Robię Schulz i Barbs, świetna nowość, którą polecam wam na słoneczne dni i na te upały, które przed nami. Better Times, głosujecie na rmfmax.pl. Na trzecim dzisiaj Roxy i White, Chciałam Ciebie Więcej. Dwójka należała do Holendrów, Another, House, Talk to You. A na miejsce pierwsze wraca ten duet po latach, ponownie jedynka także w Polsce, to Justin Bieber i Nicki Minaj. Najwięcej waszych głosów na hop dla Beauty and the Beat. RMF Max. One. One. One. One.

0: Polish Believers mogą świętować Justin Bieber, Nicki Minaj, ponownie najlepsi w Polsce Beauty and a Beat. Zostańcie z RMF Max, wracam z ciekawymi nowościami i z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Już jutro Krosno odpala swoje święto i zamienia się w miejscówkę wielu wydarzeń. Spektakle, wystawy, koncerty, warsztaty, spacery i cała masa akcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Już 19 i 20 czerwca inkubator przedsiębiorczości w Krośnie przy Żwirki i Wigury zamienia się w Laboratorium Przyszłości i zaprasza na dni otwarte. W ramach wydarzenia w sobotę odbędzie się piknik edukacyjny. Jasło też nie zostaje w tyle. W weekend odbędą się Dni Miasta. W sobotę na scenie m.in. Yellow Horse, Fabryka i Legenda Polskiego Rocka. Jam. W niedzielę Jasielska Scena Młodych, Chaosfera i Alien i Mighties. Od 25 do 28 czerwca w Rzeszowie odbędzie się kolejna odsłona Europejskiego Stadionu Kultury. Od awangardowego teatru i kina przez wielkoformatowe sztuki wizualne i fotografie, aż po nowoczesną sztukę uliczną, koncerty i debaty. Na scenie m.in. Mary z Polski, Bowska, Ralf Kamiński i Pektus stworzą koncertowe pary z gośćmi z zagranicy. Wstęp na wydarzenia jest darmowy.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja!
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM. Max.
2: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W New Jersey rozpoczyna się jedno z najciekawych zapowiadających się spotkań pierwszej kolejki mundialu, bo do gry wkracza Francja. Wicemistrzowie świata ponownie zagrają z Senegalem, który debiutował w mistrzostwach w 2002 roku. Wtedy, 24 lata temu, drużyna z Afryki sprawiła wielką sensację, bo pokonała 1-0 broniących tytułu Francuzów. Co ciekawe, wielu piłkarzy reprezentujących Senegal uczyło się grać w piłkę we Francji.
3: Czy de facto, jak teraz z taką Francją, Bebo, ty też spółka kadry to byli piłkarze urodzeni, wychowani we Francji. Wielu z nich pewnie by grało w kadrze Francji, ale byli trochę za słabi, więc wybrali tą kadrę Senegalu. Dziś jest podobnie.
2: Zauważa piłkarski ekspert Rafał Dębiński. Mecz Senegal-Francja właśnie się rozpoczyna. W drugim spotkaniu grupy I Norwegia zagra z Irakiem. Początek o 24 czasu polskiego. O 3 mecz grupy J, broniąca tytułu Argentyna, zagra z Algierią. Ten mecz z wyraźnym polskim akcentem, sędzią głównym będzie Szymon Marciniak.

Pozostańmy przyjaciółmi. Back to Friends. Somber wieczorowo. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj wasze ulubione kawałki. Będzie sporo nowości. Teraz Eminem. Człowiek, którego podziwiamy, to gość, który kiedyś odrzucił propozycję wspólnej trasy z 50 Centem i Dr. Dre i jeszcze ze Snoop Dogiem. Zarobiłby na trasie 100 milionów dolarów, ale odmówił, żeby spędzić więcej czasu ze swoją córką. No, córcia już dorosła, a Eminem został dziadkiem, ale nie słychać. No na pewno nie w tym numerze. Houdini w RMF Max.

I ciebie też bardzo, męskie granie orkiestra. Teraz nowość, którą polecam bardzo. Kolejna premiera tego tygodnia. Zróbcie głośniej, bo wraca do nas DJ Toby Romeo, który pochodzi z pięknego Salzburga w Austrii. Urodził się już w XXI wieku, jakby co? Jako nastolatek zaczął produkować muzykę zaledwie w wieku 15 lat i już wtedy występował na dużych festiwalach, na przykład na Electric Love. No i po drodze remiksował także swoich idoli, Alana Walkera czy

0: Dance in Love, Alan Walker, wieczorowo w RMF Max. O tej porze już można sobie odpocząć, a nawet trzeba, od roboty i od szkoły, chociaż jeszcze trochę tej szkoły zostało. No to zanim skończy się szkoła, możecie się sprawdzić, okej? Okay? Nie będzie ocen, ale można się przetestować w naszym nowym ortograficznym quizie na rmfmax.pl. No to kto pamięta, kto wie, jak się pisze grzegżółka, bo ja to chyba muszę sobie przypomnieć. Zapraszam was teraz, za chwilę Ed Sheeran, wróci też Purple Disco Machine ze swoim house'em.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: tańczymy przez ostatnie miesiące. Jazzy i Spritz, Can't Deny It. Za chwilę nowość od Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Akurat ten numer poleci na 19 urodziny dla Malwinki, nie tylko od rodzinki, ale także Malwina od twojego chłopaka Mateusza. Zostawiajcie życzenia na rmfmax.pl. Malwina ma dzisiaj swoje święto, urodziny na maksa. Malwina, jak on pięknie napisał: dziękuję, że jesteś i że mogę być częścią twojego życia, aby ten rok kolejny był pełen pięknych chwil, niezapomnianych przygód. Malwina, oczywiście z Mateuszem, wszystkiego najlepszego. I dla ciebie nasza nowość w RMF Max, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa. No właśnie, może to o tobie. Girl Next Door. RMF Max. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: od dawna to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra. No jeszcze dzień, jeszcze dwa i upały przyjdą nareszcie. Chociaż nie wszyscy chyba się cieszą, jak jest za gorąco, no ale w końcu nie będzie zimno. No to tylko graba szybko przypomni, że trzeba sprawdzić, gdzie są wasze wiatraczki, wentylatory, bo później może się okazać, że będą kolejki albo nie będzie, jak będzie za gorąco. No te upały już niedługo i na te cieplejsze dni. Taka nota w RMF Max.

0: Adamo pyta, jak wam się wkręciło i który hit Dawida chcecie wyżej na liście Hot Bands? Tutaj ten nowy, Dawid Podsiadło, jego Na błysk, ale w zestawieniu jest jeszcze Sezon, tak więc ten pierwszy czy ten drugi, a może pierwszy i drugi w pierwszej trójce. Sprawdzajcie hity, głosujcie na rmfmax.pl. Za chwilę u mnie Andy Dust, wrócimy też do House'ów. Czeka Bob Sinclair i jego I Can't Wait.
1: Reklama.
2: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
3: Dla ciebie 500 zł.
4: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.

Oskar Cyms, jedna z gwiazd naszej tegorocznej trasy Lato na Maxa. Pozdrowienia dla tych, którzy bawili się z nami w sobotę w Malborku. Wkrótce kolejne przystanki na naszej trasie, szczegóły jeszcze dzisiaj wieczorem. Ale teraz zapowiedziana nowość to Hurzel, który może tak trochę obraził się na Davida Guetta, bo David tak głośno, publicznie powiedział, że już chyba za dużo tych afrohausów mamy ostatnio. A Hurzel to przede wszystkim afrohausy. Tutaj bardziej hausy. Hurzel Ultra na te, polecam wam ten beat Moving to the Sun.

Te od Bauza. Teraz wiadomość dla 40-latków, którzy słuchają jeszcze o tej porze RMF Max. Jeszcze nie śpicie? Naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne twierdzą, że ludzie po 40 roku życia powinni pracować maksymalnie 3 dni w tygodniu. Tylko weź to powiedz, przedstaw swojemu szefowi, albo weź to obroń w ZUS-ie. Proszę przekazać wujkowi, cioci, rodzicom, jeżeli nie słyszeli. 3 dni w tygodniu. Chyba każdy by tak chciał.

0: Nasza nowość Teddy Swims wraca, jest już na liście Hot Bands i jego Mr. Know It All. Teddy Swims to taki człowiek orkiestra, bo zanim odniósł światowy sukces, to śpiewał w zespołach grających bardzo różne gatunki, od rocka i metalu, oczywiście po soul i R&B. Zresztą w swoich produkcjach często miesza właśnie takie style. Zostańcie z nami, za chwilę aktualna jedynka na liście Hot Bands, rządzą w RMF Max Justin Bieber i Nicki Minaj. Max.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być!
4: Zwrot to mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: I po reklamie.

tylko kluby, festiwale, ale także stadiony. Zrobił to u siebie w domu w Paryżu. Tutaj jego nowość, David Guetta i Bibi Rexha po raz kolejny razem w numerze Sergeos. W jednym z ostatnich występów nawet gościnnie pojawiła się Jennifer Lopez na jego pięknej scenie na stadionie, a już niedługo będziemy słuchać być może kolejnego Guetty, bo na scenę wkracza Elvis Guetta, syn Davida Guetty. Radzi sobie świetnie w klubach, może niedługo także na liście Hot Bands.

0: Abba, Junotas i nasza kolorowa bryska, a teraz zaproszenie na naszą kolejną imprezę Lato na Maxa. Już niedługo będziemy w Wadowicach, ostatnio bawiliśmy się w Malborku, przywozimy wam scenę, gwiazdy, naszą radiową ekipę. Relacje sprawdzicie także na rmfmax.pl, a na naszej scenie w trakcie tego lata także Skolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, nawet Majka Jeżowska i Maryla Rodowicz dla całej rodzinki, Grupson, Cymsu, Zalia oczywiście i Mortalcio. Więcej na rmfmax.pl. Zaproszeniem do Wadowic już wkrótce ten kawałek. Fukaj i Liwka, nasza nowość, chce więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Good Boys, Daja i Albi. Taki klimat wieczorowo w RMF Max. Teraz wiadomość dla tych, którzy chcieliby poznać kogoś ciekawego, a nie udaje się w internecie. No to może poznacie kogoś w bibliotece, tak jak kiedyś, tak bardzo oldschoolowo. Stara szkoła, idziemy do biblioteki, może ktoś będzie czytał to samo. A wiecie, że na przykład w Finlandii to są takie biblioteki, gdzie wypożycza się nie tylko książki, ale również instrumenty muzyczne, maszyny do szycia, a nawet sprzęt sportowy. I może to jest pomysł, może byśmy sobie razem coś poszyli. Zrobili jakiś obrusik.

w kosztach.

Tak bardzo mi przykro, nasze odkrycie Dominik Czusz w RMF Max. No i żeby nie było nikomu przykro, w weekend, kiedy ma się zrobić naprawdę gorąco, trzeba być gotowym na plan B. Ostatnio to było chłodniej, ale trzeba sobie przypomnieć, gdzie są moje shorty, gdzie są moje sandały. Jak ktoś będzie weekendowo wychodził rano, to najlepiej tak, wiecie, no, na cebulkę, żeby później nie było, że będzie za gorąco i znowu będziemy narzekać. Jak zimno, to zimno, a jak ciepło, to nie, no znowu za ciepło. Teraz Zosia Wójcik wieczorowo, gdy jeszcze chłodniej. Niewidzialna.

Klimat robi nam wieczorowo Metzner. Jego gotam w RMF Max. Ciekawe, gdzie spędzi wakacje. A na wakacje polecam także nasze nowe quizy na rmfmax.pl. Właśnie, bo mogą być także wakacje palcem po mapie. Kto zna doskonale Globus i niektóre atrakcje, w szczególności zabytkowe? Co ty wiesz o najsłynniejszych zabytkach na świecie? Nie tylko o zamku w Malborku. Kto będzie najlepszy jeszcze, zanim skończy się dzień? Zapraszam teraz na rmfmax.pl.

Wieczorem odkrywamy polskie gwiazdy, polskie głosy, polską muzykę. Tutaj Wołyniec i jego Scrabble. Jutro też będą takie bity, a nasz czas wystartujemy wieczorowo, w środę o 20:00, od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w Polsce, nowości i premiery, kawałki już na tegoroczne wakacje. Głosujecie pod rmfmax.pl. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć!

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły do walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, po koza oko. Ostatnie

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.